zauważył. Nikt nawet nie spojrzał. Jak wychodził. Chociaż minął setki twarzy z entuzjazmu, bez radości, bez nadziei, że coś się wydarzy. Odpocznij, by pracować wydajnie. Jesteś potrzebny, a wyglądasz fatalnie. Pieszy.

0: Serdecznie. Najlepiej taki spacer z kawą. W ogóle, czy ty kiedykolwiek wyszedłeś z domu z kubkiem kawy, ale nie takim kubkiem typu kubek na wynos, tylko kubek typu zwykły kubek?
1: O, ze zwykłym to nie. Z takim właśnie kubkiem na wynos wyszedłem.
0: O, no to trzeba z takim zwykłym kubkiem i wtedy wszystko będzie idealnie. Do godziny 10, moi drodzy, będziemy z wami.

0: 15 stopni Celsjusza na termometrach możemy zobaczyć. Potem ta temperatura podrośnie, podskoczy i podbije do 23 stopni Celsjusza.
1: A na deszcz będzie trzeba poczekać do godziny 15 i wtedy ulewa może spaść, no taka dwie godziny nawet może taka popadać, do 22 ogólnie deszcze są przewidziane. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to teraz 1005 hektopaskali i lekko spadnie do wieczora, ale nie aż tak bardzo. Wiatr dzisiaj...

0: Do 15 września na stronie poznań.pl znajduje się formularz, w którym należy wpisać swoją bohaterkę i uzasadnić wybór. Istnieje również możliwość rekomendacji grupy lub organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkanek i mieszkańców Poznania. Do końca września wyłonione zostaną zwyciężczynie konkursu. Każda z nich otrzyma nagrodę w wysokości 7000 zł. Kampania zostanie zwieńczona Poznańskim Tygodniem Kobiet, podczas którego uhonorowane zostaną tegoroczne bohaterki. Lipiec był intensywnym miesiącem dla lotniska Ławica. Skorzystało z niego o 5% więcej pasażerów niż w lipcu ubiegłego roku. Od początku roku Poznański Port Lotniczy obsłużył już ponad 2 373 tysiące pasażerów, czyli o 3% więcej niż w ciągu 7 pierwszych miesięcy 2025 roku.
1: Najczęściej wybieranym latem kierunków przez turystów z Poznania jest turecka Antalya. W lipcu odbyło się aż 138 czarterowych rejsów z Poznania na to tureckie lotnisko. Widać, że wciąż południowa Turcja to jest ten największy hit turystyczny lata, ale cieszymy się też z tego, że coraz więcej turystów wybiera na przykład połączenia do Chorwacji.
0: Mówił rzecznik prasowy portu lotniczego Poznań-Ławica Marcin Wesołek. Największy udział w lipcowym wyniku poznańskiego lotniska miały linie niskokosztowe.
2: Mecze, wyniki, emocje.
0: Warta Poznań przegrała wyjazdowy mecz w Opolu z miejscową Odrą. Od początku to poznaniacy stwarzali sobie więcej sytuacji, ale w 13 minucie to Odra wyszła na prowadzenie. Według trenera warciarzy gol ten ustawił przebieg meczu.
3: To my straciliśmy bramkę w momencie, gdzie chyba nawet Odra nie oddała jeszcze uderzenia, jeśli dobrze kojarzę. Bramka samobójcza, błąd w pojedynku i później też w obronie pola karnego.
0: Mówił trener Warty Poznań Maciej Tokarczyk. Po bramce Michała Feliksa w 40 minucie Warta schodziła na przerwę, przegrywając 0-2. W 56 minucie Patryk Kusztal zdobył gola dla poznaniaków, ale 7 minut później gospodarze doprowadzili do wyniku 3-1, którym zakończył się ten mecz. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 7 na zegarach, a aferowa poznanianka będzie was budzić do godziny 10.

0: 7.01 już na zegarku. Moi drodzy, mamy 17 dzień sierpnia w kalendarzu, to poniedziałek.
1: 4 dni do weekendu zostały. Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Maksym. Najlepszego życzymy z okazji imienin. Dzień pozytywnie zakręconych oraz dzień lumpek, co również obchodzimy.
0: Tak, to święta, które w kalendarz zostały wpisane. Ja nie wiem, dlaczego ty pominąłeś te inne imiona.
1: Proszę bardzo.
0: Imieninowe, więc bardzo bym prosił cię o dokończenie, bo ktoś może nie wiedzieć akurat, że dzisiaj.
1: Eliza, Julianna, Miron, Jacenty, Boniface, Eusebiusz, Żanna, Anastazja, Nastazja, Mirona, Anastazy, Zawisza, Bertram i Jacynt. Najlepszego oczywiście również życzymy. To co za kwiatą.

0: lekki piątki nie powinny przesłonić problemów. No i o tych problemach ja już tylko tak na sam początek powiem, że również o szkoleniu rezerw poczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 15. To Rzeczpospolita.
1: Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, to czytam o przybywających wykrytych pustych fakturach. Czy to oznacza, że nie działa split payment, czyli mechanizm podzielnej płatności, który miał ograniczać oszustwa w VAT? Zdaniem ekspertów nie ma wprost takiej zależności. Dane Ministerstwa Finansów dotyczą bowiem wykrytych fikcyjnych faktur, a nie wystawionych. Czytam również o tym, że wydatki na armię powinny rosnąć. Tak sądzą Polacy. Dokładnie ponad połowa ich popiera wzrost wydatków na zbrojenia. Wynika z sondażu SW Research na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej. Z okazji Święta Wojska Polskiego takie właśnie badanie zostało przeprowadzone. Przy czym 17,5% sądzi, że powinniśmy wzmacniać armię nawet kosztem innych wydatków budżetowych. W tym roku planowane wydatki budżetowe na wojsko mają przekroczyć 200 miliardów złotych. Dodatkowym wsparciem jest ponad 180 miliardów z Europejskiego Funduszu SAFE. A na koniec w Dzienniku Gazety Prawnej czytam o Polakach uwięzionych w machinie deportacyjnej Donalda Trumpa. Pleśń, brak leków, spanie na blaszy. Tak wyglądają warunki w ośrodku dla osób zatrzymanych w związku z postępowaniem deportacyjnym. Kontakt osadzonych z bliskimi jest utrudniony. Za opłatą mogą jedynie wysyłać krótkie wiadomości tekstowe lub wykonywać połączenia telefoniczne. Wizyty członków rodziny są zabronione. Podczas gdy Siemkowicz wciąż przebywa w USA i odwołuje się od decyzji o wydaleniu z kraju, Maria w czerwcu została deportowana do Polski. Jak tłumaczy sędzia, uznał, że jej sytuacja jest na tyle poważna, by przyznać jej prawo do pozostania w USA. Pod rządami Donalda Trumpa ICE znacząco zwiększyło skalę działań przeciwko imigrantom, realizując zapowiadaną przez prezydenta kampanię masowych deportacji. I o tym więcej przeczytacie na stronie trzeciej.
0: A na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na pierwszej stronie Sylwia Rychalska pisze o ćwierć milionie Wielkopolan. O, w tym kierunku. Bardzo ci pięknie dziękuję za pomoc. Którzy to zostali bez dostępu do specjalisty na NFZ. Północna Wielkopolska to diabetologiczna biała plama. W Pile nie ma poradni na NFZ, a w Złotowie pacjenci są zapisywani już na przyszły rok. Chorzy muszą szukać pomocy dziesiątki kilometrów od domu, choć pilski szpital deklaruje: mamy miejsce, lekarzy i jesteśmy gotowi. No to o co chodzi? Dlaczego jest miejsce, dlaczego są lekarze i dlaczego szpital jest gotowy? No a taka biała plama na mapie istnieje. Sylwia Rychalska tym tematem się zajęła na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. O sporcie również przeczytamy w tym wydaniu. Lech zrobił swoje w meczu z Clarksville i szykuje się do starcia z FC Tum. To na stronie pierwszej oraz na stronie 15. We wnętrzu dzisiejszego wydania o Bittersweetie możemy sobie na stronie drugiej poczytać. Ten zachwycił muzyką, ale nie organizacją. W zeszłym roku było lepiej. Taki cytat na sam początek. Maciej Szymkowiak pisze, że trzeci i ostatni dzień Bittersweet miał wszystko, czego można oczekiwać od wielkiego finału. Największe popowe hit, taneczną energię, nostalgię, rap, spektakularny show i gwiazdę światowego formatu. Tak zaczyna się ten artykuł. Dalej o tym, co krytykowali uczestnicy, no i o tym, że warstwa muzyczna nie zawiodła. To na...

0: 23 minuty zostały nam do godziny 8. To oznacza, moi drodzy, że zaglądamy do kalendarium. Bardzo proszę, 17 dzień sierpnia
1: 1968 roku. O, czyli dokładnie urodziny mojego taty. To wszystkiego najlepszego. Taką

5 właśnie. Zaglądam jeszcze, oprócz tej daty, długo, długo, długo wstecz. To rok 1431. Wtedy to krzyżacy wypowiedzieli wojnę.

0: na 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek.

0: Anglii. Tam Arsenal, mistrz obecny Anglii, pokonał Manchester City 3-0. Bramki już padały w 28 sekundzie. Pierwsza Calafiori strzelił, później Kai Havertz 28 z główki. Dalej chyba jest w formie, na to wychodzi. No i Martin Odegaard na początek drugiej połowy z wodem ciała zmylił Don Marunę i 3-0 właśnie taki wynik zanotował. Mecz nie odbył się na Wembley, co ciekawe, bo było wtedy zajęte, no ale w Cardiff grali i pokonali właśnie Manchester City.
1: Zaglądamy również do tego, co w świecie tenisa, moi drodzy, bo Cincinnati Open się rozpoczęło, no i trwa. W piątek mogliśmy oglądać mecz Kamila Majchrzaka i O'Connella. Majchrzak niestety przegrywa to 4-6 i 6-7. Kolejne spotkanie to mecz Hurkacza, który z Shimabukuro wygrywa 6-2 i 6-4. Niestety Hubert Hurkacz długo nie pograł, bo w 1.32 finału już kolejnego dnia, czyli w sobotę, przegrywa z Polem to 4-6, 7-6 i 3-6. W turnieju męskim z tego powodu już naszego reprezentanta nie zobaczymy. Kobietom idzie lepiej. Na szczęście mamy na tym etapie turnieju trzy reprezentantki, które zagrają swoje dzisiejsze spotkania. To, moi drodzy, Maja Chwalińska, która podejmie Diana Schneider dzisiaj po godzinie 18.10, Magdalena Frech, która podejmie Jelenę Rybakinę po 18.30, no i Iga Świątek, która zmierzy się z Marią Sakkari po godzinie 17.00. W weekend również nasze reprezentantki spotkania rozgrywały, no i już tu nie rozdrabniając jej, nie spoglądając w szczegóły, poszło im na tyle dobrze, że możemy je oglądać się dalej. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd świata sportowego. 4 minuty nam zostały do 8.00.

0: czwartego etapu trasy tramwajowej na Naramowice.
1: I ja właśnie w interpelacji proszę o to, aby rozpocząć pracę nad pozyskaniem decyzji środowiskowych dla tych odcinków, ponieważ takie uzyskanie tej decyzji jeszcze nie przesądzi o tym, kiedy to ma być realizowane, natomiast bardzo ułatwi podejście do tego w przyszłości, ponieważ gdy ten drugi etap, który jest projektowany w tym momencie, to Garbar, będzie ukończony pewnego dnia, to warto by było już mieć coś, co nam ułatwi dalsze planowanie pod kątem właśnie rozwoju komunikacji tramwajowej w tej części miasta.
0: Mówił radny Andrzej Prędkę. Interpelacja została złożona 11 sierpnia. Prezydent miasta Poznania ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi od dnia jej wpływu.
2: O sporcie na 98,6.
0: Dzisiaj rozpoczęły się akademickie Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Odbywają się one w węgierskim Szeged. W kajakarskich AMS wystartuje 15 Polek i 15 Polaków. Wśród tej grupy jest chociażby złota medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Europy Zofia Więcławska. Prócz niej w Szeged wystąpią inne medalistki MMA: Dominik Zimnoch, Martyna Jaskulska i Zuzanna Błażejczak. Zawody zakończą się w czwartek 20 sierpnia.
2: Informacje z powiatu poznańskiego.
0: Odbyła się 27. sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podczas niej zajęto się m.in. sprawami finansowymi województwa, gdzie przyjęto zmiany w budżecie województwa wielkopolskiego na 2026 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2026 i lata następne. Oprócz tego podjęto tematy wsparcia samorządów, transportu publicznego, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska. Teraz czeka nas wakacyjna przerwa sejmiku. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
3: A na zegarku godzina 8, moi drodzy, to oznacza jedno. To oznacza kurę.

0: kalendarzu poniedziałek, 17 dzień sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzą Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Maksym, Eliza, Julianna, Miron, Jacenty, Bonifacy, Eusebiusz, Żanna, Anastazja, Mirona, Anastazy, Zawisza, Bertram i Hiacynt, najlepszego.
1: O, bez ani jednego pominiętego imienia. To się ceni, to się ceni. Dzień pozytywnie zakręconych, moi drodzy, dzisiaj w kalendarzu mamy jako święto nietypowe, no i dodatkowo do tego wszystkiego dzień lumpeksu został wpisany. Już za chwil kilka zajrzymy sobie do tego, co w płycie tygodnia zostało przygotowane, no ale zanim to jeszcze przodkowie przychodzą z przysłowiami.
0: Jacek, gdy słuchaj

gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

za bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię tu trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszawem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Ja się tak zawsze zastanawiam, słuchając tego kawałka, jakim trzeba być człowiekiem, żeby wpaść na tekst, jedziesz z punktu A do punktu B przez punkt O.
1: Myślę, że to mogło
0: być jakiś wyższy wymiar w ogóle świadomości tekściarskiej.
1: No jak to łona, nie? No tak. Zawsze zaskakuje w ten sposób. Myślę, że gdzieś na matematyce w podstawówce mogło mu to przyjść do głowy, słuchaj.
0: A to jest jakieś rozwiązanie, myślę.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama. Pali się
3: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama.
4: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: No a również te samoloty, które z Poznania mają startować, powinny mieć opóźnienie, chociaż tak właśnie zaglądamy za okno, no i tej mgły już tak nie widzimy. Nie wiadomo, jak na zachodzie Poznania.
1: No tak, tam może się jeszcze ostać, moi drodzy, bo patrząc na to, co sobie tam ptycy mówią, jeszcze chwila i jeszcze tę kolejną chwilę ta mgła będzie. Najważniejsza informacja jest taka. Zważajcie na sygnały stacyjne i na komunikaty stacyjne. Czerwony.

0: Nie, ta właśnie pierwsza seria, gdzie wygrywaliśmy zdecydowanie starty. To, co gdzieś zawiodło w meczu z Krosem, to dzisiaj w 100% od początku funkcjonowało i te starty wygrywaliśmy. No i faktycznie później już ten mecz kontrowaliśmy, mimo że gdzieś tam jeszcze w pewnym momencie ta przewaga stopniała do 6 punktów.
1: Zgodnie z regulaminem, zwycięzca rundy zasadniczej Polonia Bydgoszcz ma prawo wyboru półfinałowego rywala, a drugą parę tworzą dwa pozostałe zespoły. Decyzję poznamy dzisiaj przed południem. Pierwszy mecz półfinałowy odjechany zostanie w tą niedzielę, a rewanż 6 września. I to już było wszystko w tym serwisie, na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 9 na zegarach. W takim razie, droga kuro, zapraszamy.

0: 17 dzień sierpnia to z kolei kalendarz. Moi drodzy, mamy poniedziałek. Do weekendu zostały tylko 4 dni.
1: No proszę bardzo, kto imieniny obchodzi?
0: Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Maksym, Eliza, Julianna, Miron, Jacenty, Bonifacy, Eusebiusz, Żanna, Anastazja, Mirona, Anastazja, Zawisza, Bertram i Jacynt.
1: Najlepszego życzymy.
0: Oczywiście. Dzień pozytywnie zakręconych również w kalendarzu mamy i dzień lumpeksu. A propos tych pozytywnie zakręconych, to z Worka Lidia napisała: to moje święto, super, że jest taki dzień. Na to się bardzo cieszymy, że komuś to święto przypasowało, tobie przypasowało?
1: No oczywiście, że tak. Warto chyba pozytywnie być zakręconym niż negatywnie.
0: O, co prawda, to prawda. To mi też przypasowało w takim razie. Przysłowie numer 1.
1: Jacek, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy.
0: Przysłowie numer 2.
1: Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada, więc wiemy, że jesień deszczowa będzie.
0: Przysłowie numer 3.
1: Jacek placek, jesień deszczowa.
0: No i to pięknie, to ostatnio mi się najbardziej podobało. Wydaje mi się w ogóle, że powinieneś jakimś poetą zostać. Moi drodzy, nie o poezji, o wydarzeniach z Poznania i wydarzeniach z regionu. Już za chwilę kilka posłuchamy. Tymczasem jeszcze Block Party.

0: 40 tysięcy uczestników, tak, w trakcie jednego dnia bittersweetowego mogło się przewinąć na Cytadeli. No i ja w Głosie Wielkopolskim czytam, że uczestnicy bawili się świetnie i jeżeli chodzi o artystów, jeżeli chodzi o line-up, no to lepiej być dla uczestników nie mogło. No tam na przykład Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, To Model, Rita Ora, Jessie J, no perełki.
1: Jeżeli... Swoją drogą, oni też mieli świetny kontakt z publicznością w ogóle. Ja nie widziałem wcześniej aż takiego połączenia, żeby oni tak często schodzili też, no, do tej publiczności.
0: Robbie Williams zadzwonił do mamy jednej ze słuchaczy, która tam pod sceną
1: chociażby
0: stała.
1: Poznał też jednego ze swoich partnerów z lat 90. Słuchaj, taka niespodzianka.
0: Taka sytuacja też była. No dobrze, i to jest ta dobra część tego festiwalu, czyli muzyka. No ale pojawiają się głosy krytyki, już nie tylko chodzi o krytykę z zewnątrz, że hałas, że... natura na Cytadeli została rozjeżdżona na przykład, ale pojawiają się również głosy krytyczne z samego wnętrza festiwalu, że

0: Kowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na Falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.

0: Będziemy Jacka White'a, to tam nie posłuchamy.
1: Nie, nie będzie, nie.
0: Ale teraz na naszej antenie Old Scratch Blues. Bardzo proszę, przypominam numer 7248. To SMS. Jack is

0: That's Pig Destroyer. And as we oink our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. But in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21:00.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Kiedy ostatnio cię widziałem, padał

0: Poniedziałek w kalendarzu, 17 dzień sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzi Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Maksym, Eliza, Julianna, Mirnie, Centy, Bonifacy, Eusebiusz, Żan, Anastazja, Mirona, Anastazy, Zawisza, Bertram i Hiacynt. Najlepszego życzymy.
1: Jak pięknie wypowiedziane to wszystko. Gratulacje. Dzień pozytywnie zakręconych również w kalendarzu. Mamy dzień lumpeksu, też się tutaj znalazł. Przysłowia na dzisiaj jedno. Jacek, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy. Drugie, jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. I to wszystko. Jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza, to wszystko. Również jeżeli chodzi o poranek, moi drodzy, ponieważ kończymy. Idziemy do domu.
0: Tak, to już ten czas. To wszystko, jeśli chodzi też o rozwiązanie rokowizny, bo właśnie ten konkurs dobiegł końca. My jeszcze z Kamilem musimy usiąść do tych wiadomości i przejrzeć najlepszą, a zwycięzca wybierze się właśnie w czwartek, piątek i sobotę na ten festiwal na Ławice. My dzisiaj dziękujemy. Dziękuję również Alina Krużyńska, która realizowała ten poranek. Dziękuję Aleksander Szwarc, czyli serwisy informacyjne, i
1: Mikołaj Pokorzyński oraz Kamil Strużyński. Dziękujemy wam za to, że byliście z nami od godziny 6.30. Na sam koniec, jak zawsze, zaglądamy do kartki z kalendarza. 17 dzień sierpnia, rok 1974. Wtedy urodził się Jacek Budyń Szymkiewicz. Gdyby żył, obchodziłby swoje kolejne 18 urodziny. A z tego powodu zagramy chyba największy klasyk, jeżeli chodzi o Pogodno.
0: To Pogodno właśnie i orkiestra. Dzięki, do usłyszenia. Siema.
1: Cześć.

0: Mam komfort jak Concord, dźwięk przebija, mam flow, co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot w żyłach, jak w kompot sliwa, wpadłeś ponton, pęk jak kondon, twoja dziewczyna budzi się zima.
1: Masz peka,
0: mam więcej prochu niż w aptekach, a łaki z moja ledry po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach, słów puk na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają, by o 3, 6, 0 stopni wzgórza.

0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Pali się
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
5: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Ja za wszystko płacę. Zobacz, czas stanął w miejscu. Jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć. Chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

Nie patrz, tak nie bój się, za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec, ostatnie w historii wyznania miłości.

0: Zapowiedzi, relacje i wywiady.
1: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
0: Poniedziałki i piątki od 18.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: a na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Alter Mixer. Go, go, go, go, go. And on the kind of...

0: z ochrony w galerii.
1: No niestety sierpień jest taki, że za tym latem się już tęskni, a to lato dalej z nami jest, przynajmniej ja tak mam i coraz więcej widzę, że ludzie czują podobnie, bo tak mój algorytm mi podsuwa różne rolki, że ludzie już tęsknią za tym latem, a lato dalej trwa. No ale lato to też nazwa utworu Kuby Wasylkowskiego. Lato w nawiasie cenzura. Ciekawe, co tam jest ocenzurowane.
0: Nie mam pojęcia. Być może słowo, nie wiem, tort?
1: Lato tort?
0: Lato tort, na przykład.
1: Nie wiem.
0: Ja też nie wiem w sumie. No lato mi się kojarzy właśnie z takim, znaczy lato. Mamy sierpień, czyli w sumie już praktycznie jesień. No to ja już na przykład mam wyciągnięte swetry, nie wiem jak ty.
1: Zaraz kukurydzę zetną, potem wszystkich świętych.
0: No ja po wszystkich świętych już zaraz Wigilia, Nowy Rok i w sumie znowu będzie lato.
1: I od nowa. No dobra, no, dowiedzmy się, co nam stoi za tym słowem cenzura.

0: Tak. No, jeszcze, przepraszam, jeszcze scena nad Rusałką jest.
1: No, co także, czwartek także można, okay, można się pobawić, tak.
0: Nie wiem, czy to jeszcze trwa?
1: Mamy w sumie jeszcze lato, więc...
0: Może do końca sierpnia jest.
1: Może do końca
0: sprawdzimy,
1: sierpnia.
0: Sprawdzimy i wrócimy z tą informacją. Jak nie zapomnimy. Tak. No tak, ale z drugiej strony Cytadela to jest obszar Natura 2000 i mieszka tam 15 chronionych gatunków.
1: No właśnie, więc trudno, mi się wydaje, że nie ma kompromisu, jeżeli chodzi o, na temat tego festiwalu, bo tutaj przeniesiemy to, załóżmy, na Maltę, to ludzie z Ratej będą mówić, że będzie głośno, że tam przecież ten teren również nie jest odpowiedni do takiego typu festiwalu. Przeniesiemy to na Ławice, znaczy przeniesiemy, zostanie to przeniesione na Ławice, to ludzie powiedzą, że daleko i w sumie nie mają co robić po i trzeba dreptać albo Ubery do centrum, żeby kontynuować zabawę, więc chyba nikomu się nie dogodzi.
0: Z kolei organizator festiwalu zaznacza, że jeżeli nie będzie mógł tego zrobić na Cytadeli, to w ogóle nie zrobi tego w Poznaniu. Także dosyć jednoznacznie się wypowiedział.
1: No, słuchajcie, a, no właśnie, no, więc możemy stracić festiwal, no i zobaczymy. Być może przeniesie się to gdzieś pod Poznań i będzie to impreza typu taka namiotowa, coś takiego typu Woodstock, wiesz, 3 dni pod namiotem i dobra zabawa.
0: Nigdy nie byłem na Woodstocku, ale to brzmi jak dobra zabawa.
1: Ja byłem parę razy i tam jest super zabawa.
0: No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, czy Bittersweet może przyjmie taką formę. No a tymczasem obserwujemy efekty sprzątania po festiwalu, które ma się w najbliższych dniach zakończyć. Także cóż, będziemy czekać na efekty.

Ludzie, tu nikogo nie ma. Więc słuchajcie, jeżeli będziecie mieli dla nas jakieś informacje z poznańskich dróg, dzwońcie do nas na numer 618750213. Możecie się z nami kontaktować i dawać znać, co słychać na poznańskich

0: Tasta 30, sala numer 1.
1: Tak, a jeżeli chcemy powalczyć o planetę, a w ogóle czekaj.
0: Tak.
1: Bo rozmawialiśmy o tym, że planeta Małp jest gorsza i lepsza i tam leci ta lepsza. Dlaczego ona jest lepsza?
0: No, wiesz co? No ze względu chyba, że to jednak od tego się zaczęło. To był rok 68. Wtedy w kinie chyba jeszcze królowały westerny, z tego co mogę sobie przypomnieć. No chyba amerykanizacja kina weszła z filmem Rocky, który zmienił, że to jednak z nikogoś można stać się kimś. Przynajmniej dla mnie jest to taki okres przełomowy. A w Polsce mieliśmy jeszcze taką to kino takie nowej Polski, czyli wersji komunistycznej, skupiające się na ludziach, powiedzmy, szarych, na sytuacjach ludzi szarych, można powiedzieć, z tego zbioru ludzi, że tak naprawdę działo się to, co u każdego domu, typu alternatywy, sami swoi mogą być takim przykładem, coś takiego.
1: No dobra, mnie przekonałeś.
0: Tak.
1: A jeżeli wy też czujecie się przekonani, no to o podwójną wejściówkę można zawalczyć wysyłając SMS-a na 7148, tam prefiks afera, swoje imię i nazwisko. No i pytanie konkursowe, które muszę powiedzieć, postaraliśmy się.
0: Tak. Jaka jest wasza ulubiona małpa i dlaczego?
1: Tak, z tym właściwie to najbardziej mi obchodzi dlaczego, no bo każdy może powiedzieć orangutan albo goryl, a ja jestem naprawdę ciekawy waszych małpich motywacji.
0: Tak, przypominam, że koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze.
1: Tak, a na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze długo, no bo chwilę przed godziną 18 kończymy je przyjmować. Nie mogę zasnąć.

No widzicie, z tej takiej tej jesiennej aury ja pomyliłem tytuły, bo to nie był to, co powiedziałem wcześniej, tylko to były Przebiśniegi i Kierunek. Przebiśniegi.

0: skrzydłami, tak. Skrzydłami.
1: Tak, to jest taka, jeżeli państwo nie wiedzą, no to my opiszemy, jak wygląda pszczoła czarna. Skrzydła ma jak mucha, ciało ma jak żółk.
0: No i jest nazwane pszczołą.
1: Tak, no.
0: Ale to jest inwazyjny jakby gatunek? On może przetrwać naszą zimę jak te żółwie, które jedzą mięso, czy nie bardzo?
1: Przyznam ci, że nawet nie wiadomo. Mnie leciutko, ale czytam właśnie, że chyba nie jest inwazyjna, bo była uważana w Polsce za wymarłą. 12 lat temu objęto ją ścisłą ochroną, także chyba to jest nasz rodzimy gatunek, tylko po prostu było go tak mało, że nikt o nim nie wie.
0: No ale jeszcze ona jest z Poznania, więc chyba Poznań się odradza.
1: Czarna pszczoła w Poznaniu. Odradzamy czarną pszczołę w Poznaniu. Tak jak na Podlasie odradzamy żubry, to w Poznaniu na ogródkach działkowych Chociszewskiego odradzamy pszczołę czarną.
0: Tak jest. Wydaje mi się, że to jest... No kurczę, jest powód do dumy, no bo pszczoły czarne. Czyli na przykład w Warszawie możesz powiedzieć, że masz pszczołę czarną.
1: No chyba od tego smogu się im na czarno pokolorowała.
0: To w Krakowie.
1: No to w Krakowie, no chciałem jechać na Warszawę.
0: No. No ale czarna pszczoła w Warszawie będzie za Legią, no to, no właśnie, to, a nasza jest za Lechem.
1: Na pewno jest za Lechem.
0: Albo za Wartą, bo w sumie na ogródkach działkowych.
1: Prawda? A Lech i Warta mają sztamę, także...
0: No właśnie, jest zgoda, nie kosa, więc mi się wydaje, że same dobre momenty są w tym naszym Poznaniu.
1: Tak, a teraz zostawiamy was z Kings of Leon, Sex on Fire.

0: ktoś postanowił poświęcić SMS-a na to pytanie, no to ja nie mogę mu odmówić.
1: No słuchajcie, co należy zrobić, żeby wygrać tutaj wejściówkę podwójną na Planetę Małpy o 16:30 w ten piątek, wysłać SMS-a na numer 7148, dodać tak zwane słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, która wasza małpa jest ulubiona, koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze.
0: Nie ograniczajcie się, naprawdę tutaj kreatywność się liczy, małpa nawet nie musi być zwierzęciem, tak jak jeden z naszych słuchaczy już udowodnił, że da się taką fajną odpowiedź skleić. Przypominam, 7148, wejściówka podwójna, koszt to złoty 23.
1: I świetnie się to składa, bo przed nami ekonomia szczęścia i wy nie szukajcie wymówek, ale ona właśnie będzie opowiadała o tym, dlaczego ciągle szukamy wymówek.
2: Trzeba być kreatywnym, by wymyślić dobre usprawiedliwienie. Zatrudniamy nasze mózgi, by poczuć się bezpiecznie i nie stracić wysokiej samooceny, zapominając przy tym, że to droga donikąd. Ekonomia szczęścia by Piotr Michoń. Czyta Jacek Kaczmarski. Dlaczego ciągle szukamy wymówek? Gdy przez kilka lat z rzędu wyruszaliśmy na 3-4 tygodnie do Indii, Kambodży, Laosu, by pracować w organizacjach pozarządowych, spełniało się moje dydaktyczne marzenie. Zabierałem studentów tam, gdzie mogli zrobić coś dla innych, dotknąć codzienności życia w biedzie, spojrzeć na rzeczywistość spoza turystycznych folderów, docenić to, co mają i stać się wrażliwszymi. Program, w którym uczestniczyli, skrojony był z myślą o studenckiej kieszeni. Wystarczyło uzbierać niecałe 2000 złotych, by spędzić ponad 3 tygodnie w bardzo niezwykłym miejscu. Co roku, gdy zaczynaliśmy organizować wyjazd, na pierwsze spotkanie przychodziło wiele osób, znacznie więcej niż mogliśmy zabrać. Gdy jednak nadchodził moment decyzji, tak, jadę, nie, nie jadę, liczba chętnych zdecydowanie malała. Za każdym razem, dosłownie zawsze, miałem problem, by zebrać odpowiednio dużą grupę uczestników. Rozmawiałem z tymi, którzy rezygnowali. Schemat był zwykle ten sam. Dlaczego nie jedziesz? Ta podróż to by było spełnienie moich marzeń. Zawsze chciałem pojechać do Indii, poznać kulturę, zobaczyć kraj, ale nie mogę, mam pracę. A co robisz? I tu zwykle padała odpowiedź w rodzaju: jestem sprzedawcą w sklepie z odzieżą, pracuję w barze, jestem kelnerem. Nie mogę przestać tam pracować. Ze zrozumieniem kiwam głową. Okej, rozumiem. To bardzo odpowiedzialne, mówię na głos. W środku jednak eksploduje jak postać z kreskówki połykająca dynamit. Ty, popaprańcu, przestań opowiadać bzdury. Prac takich jak ta jest tysiące. Jeżeli ci zależy, by pojechać, nic nie ryzykujesz. Tym bardziej, że nie wiążesz z tą pracą przyszłości. Po skończeniu studiów na uniwersytecie nikt nie planuje przekładać ubrań w sklepie odzieżowym, pakować kanapki w fast foodzie ani podawać piwa w barze. Tłumaczysz się i usprawiedliwiasz, bo brak ci determinacji. Nie jest tak, jak próbujesz to sprzedać. Nie jesteś wcale dojrzały i odpowiedzialny. To tylko maska. Nie oczekuj ode mnie zrozumienia. Nie znajdziesz go. Chciałbym zobaczyć, jak opowiadasz wnukom: a wiecie, że jak byłem młody, to już prawie poleciałem do Indii, ale musiałem zostać, żeby według kolorów i rozmiarów układać ubrania na półce. Słabe, co? Jeżeli was to pocieszy, choć wcale nie jest to moim celem, to zdecydowana większość ludzi wykorzystuje zestaw bieżących wymówek, by nie robić tego, co chcą i o czym jakoby marzą. Przerażeni tym, że konieczne jest zaangażowanie, odrętwiali z powodu możliwości niepowodzenia, bezpieczni, ukryci w kokonie. Moszczą się i mamroczą refreny. O racjonalności. Nie, to nie ma sensu, nie mogę teraz rzucić wszystkiego. Co będzie potem? Jak będę zarabiać? O oświetlanej przyszłości. Kiedyś na pewno to zrobię, kiedyś będzie ten czas. O złym czasie i złym miejscu. Teraz nie mogę się tym zająć, mam inne sprawy na głowie. Aż się dziwię, że nikt nie wpadł na to, by sprzedawać wytłumaczenia. Popyt nigdy nie zmaleje, a oryginalne i bardziej skomplikowane niż pies pogryzł mi zeszyt na pewno znalazłyby nabywców. A może tak trochę szczerości z samym sobą? Taki eksperyment myślowy. Zamiast się tłumaczyć, po prostu przyznaj. Boję się spróbować. Jestem leniwy. Nie chcę ryzykować. umościłem się. Takie myśli uwierają. Korzystając z katalogu dyżurnych wymyków, możemy uniknąć myślenia o sobie źle. Zamiast coś zrobić, wybieramy łatwe drogi. Osiągamy maestrię w wymyślaniu własnych wymówek, albo sięgamy po dobre rady od ludzi, dla których szczytem szaleństwa jest spróbowanie lodów o smaku rabarbaru. Przechodzimy na autopilota, dajemy się prowadzić manipulacjom i gierkom naszego umysłu. Lubimy nie mieć kontroli, bo to zwalnia nas z odpowiedzialności. Życie się wydarza, a my w nim płyniemy. Jedynym sposobem radzenia sobie z nim jest dostosowanie. Nie mogę teraz wyjechać, dzieci są za małe. Mam pomysł na biznes, ale nie mam pieniędzy na start. Nie mogę schudnąć, to przez geny. Czy te powody nie bywają prawdziwe? Ależ bywają i często są, ale w którymś momencie stają się one wytłumaczeniem wszystkiego, co nam się przytrafia i lub nie przytrafia w życiu. To my jesteśmy ofiarą. Cała magia tłumaczenia się polega na tym, że jest nam dobrze z tym, jacy jesteśmy. Nie mogę, chociaż chcę, brzmi lepiej niż nie chce mi się. Jestem odpowiedzialny i racjonalny, lepiej niż brakuje mi otwartości na nowe doświadczenia, boję się spróbować. Generujemy wymówki szybciej i sprawniej niż chińska fabryka podróbki Marvela, a tymczasem ograniczamy siebie. Tniemy swoje możliwości, przygotowujemy grządki pod uprawę frustracji. W psychologii wymówki traktowane są jako forma samookaleczenia. Odwracamy uwagę od tego, co ważne, po to, by chronić własne ego. Chcemy uniknąć wstydu i zakłopotania, a w rezultacie tłamsimy motywację i determinację w dążeniu do celów. Naukowcy przekonują, że konsekwencje korzystania z wymówek nie zawsze są tak złe, jakby można było przypuszczać, słuchając mów motywacyjnych. Znalezienie wytłumaczenia służy ochronie naszej samooceny, obniża poziom lęku, zmniejsza ryzyko depresji i wzmacnia układ odpornościowy. Korzyścią z wymyślania wytłumaczeń jest również to, że dzięki nim traktujemy zdarzenia, w których się nie popisaliśmy, jako jakąś formę anomalii. Zwykle jestem boski, ale akurat dzisiaj miałem zły dzień. W takich przypadkach przenosimy odpowiedzialność za to, co się stało, na coś, co jest poza nami, co wymyka się naszej kontroli. No i jeszcze jedno. Wymówka zastosowana z wyprzedzeniem nie tylko chroni, ale też wzmacnia postrzeganie sukcesu. Gdy przed meczem będę się skarżył na ból nogi, jestem chroniony, gdy wypadnę źle, ale jednocześnie zasłużę na dodatkowe pochwały, gdy wypadnę dobrze. Jednak by wymówka działała, musi być nie tylko wiarygodna, ale i mieć znaczenie dla celu, który chcemy osiągnąć. Jeżeli po tym, jak widzimy stulatka, który przebiegł maraton, myślimy, że to dlatego, że miał więcej czasu na trening, nasze wyjaśnienie jest po prostu szkodliwe. Kłamiemy, pozbywamy się odpowiedzialności. Zaciągamy hamulec, widząc podjazd. Skuteczność wymówek bierze się z tego, że często są subtelne i przebiegłe. W najgorszym przypadku stanowią formę chronicznego unikania odpowiedzialności. Ich patologiczny charakter wypływa z irracjonalnego strachu, co skutecznie wyklucza jakąkolwiek zmianę na lepsze. Jak zauważa Charles Snyder, szkodliwe wymówki, to znaczy wykorzystujące zmyślone preteksty i wyolbrzymione fakty, stanowią przeszkodę dla zmiany na lepsze. Będąc mistrzem w werbalizacji usprawiedliwień, musimy być gotowi na to, że dotknie nas marazm, pesymizm, paranoja i żal w rodzaju co by było gdyby. To wydaje się nie być idealnym wyborem. Dwie rzeczy na koniec. Kiedy piszę o wymówkach, nie chodzi mi o to, czym przesiąknięte są książki na temat osiągania celów. Nie jest moim zamiarem przekonywać cię, że ci, którzy mają skłonność do szukania usprawiedliwień, nigdy nic nie osiągną. Nie chodzi o sukces, sławę, awans, pieniądze. Jeżeli tego szukasz, odwiedź księgarnię i wybierz sobie jakiś bestseller napisany przez wygadanego guru rozwoju osobistego albo idź na szkolenie ze sprzedaży bezpośredniej. Moja opowieść dotyczy rozczarowania i poczucia straty. Nieszczęśliwego życia, w którym zabrakło odwagi, by spróbować. Przewiń kilka lat do przodu i wyobraź sobie siebie w przyszłości, a wtedy zrozumiesz, o co mi chodzi. Zacząłem ten wpis o kimś innym. To wygodne i bezpieczne. Tak naprawdę pisałem też do siebie. Tak samo jak części moich studentów, dotyczy to mnie. Nie robię wielu rzeczy i tworzę historie tłumaczące, dlaczego nie. Nie teraz, nie tu, nie z tymi ludźmi, nie. A przy tym moi studenci są dla mnie natchnieniem. Na początku tego tekstu napisałem o tych, którzy nie pojechali, ale była jeszcze inna grupa, ci, którzy pojechali. Oni nie stosowali wymówek. Ktoś znalazł nową pracę, ale przyjął ją pod warunkiem, że będzie mógł zacząć po wyjeździe. Ktoś poprosił o urlop, a w razie odmowy był gotowy rzucić papierami. Na marginesie dodam, że po powrocie dostał awans. Ktoś inny specjalnie nie zaliczył roku, by być studentem i dzięki temu wybrać się na wyjazd. Mogli znaleźć wytłumaczenie, dlaczego nie, ale nie zrobili tego. Kiedy ich teraz spotykam po latach, te wyjazdy to ich najlepsze wspomnienie z czasów studiów. Nie daj mi, Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości. Dopóki życie trwa, póki życie trwa. Agnieszka Osiecka, Wielka Woda. Trzeba mi wielkiej wody. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
5: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
6: Okazuje się, że tak.
5: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
6: Zapraszają
5: Olga
6: i Arek
5: z zespołu Madame Affair.
7: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
8: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
7: Reklama.

0: Mando Dio Dance with Somebody to Love. Można powiedzieć, że tanecznie wchodzimy w naszą dzisiejszą rozmowę, którą zapowiedzieliśmy koło godziny 16, bo z nami w studiu Kamil Adamski, czyli młody sędzia, który stawia swoje, można powiedzieć, pierwsze kroki w poważnej piłce. Cześć Kamil.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Cześć, cześć. Słuchaj, zaczniemy sobie od początku, bo większość chłopców, jak zaczyna tą swoją karierę z piłką nożną, taką, można powiedzieć, delikatny romans, no jednak chce być piłkarzami. A skąd się u ciebie wzięło ten pomysł, żeby zostać sędzią piłkarskim i co najbardziej zainteresowało cię w tej roli?
1: Myślę, że w tym aspekcie, dlaczego jestem sędzią piłkarskim, przyczyniły się dwa główne czynniki. Po pierwsze, najważniejszy, no, czyli ta miłość do tej piłki nożnej. Mhm. Jednak chęć uczestnictwa w tych wydarzeniach sportowych. I po drugie, cechy charakteru. Mhm. Ja jestem, można powiedzieć, osobą, która lubi mieć jakąś władzę. Mhm. Lubię po prostu podejmować jakieś ważne decyzje i mieć kontrolę. Mhm. To są właśnie te główne czynniki, które myślę, że tutaj no, przyczyniły się do tego, że robię to, co robię.
0: Okej, okay, a powiedz, jak wyglądały twoje początki? No bo sędzią piłkarskim nie zostaje się po prostu od wejścia. Jak wyglądało szkolenie, jakiś egzamin albo pierwszy mecz, który prowadziłeś? No i tak zapadł ci w pamięć.
1: Moje początki zaczęły się dość szybko. Może powiem o pierwszych przebłyskach takich sędziowskich. Tak, tak. Miałem wtedy 8 lat. Mhm. Są nawet filmiki, jak biegam gdzieś już z wyciętymi kartkami, zrobionymi już flagami samoręcznie. I to już były takie pierwsze przebłyski, ale jeszcze wtedy nie miałem nigdzie nic w głowie, tak, żeby jeszcze tym sędzią być. Dopiero w wieku 13 lat dostałem możliwość sędziowania jakichś tam turniejów i wtedy też się narodził w głowie pomysł, żeby w ogóle sędziować. Sędziowałem wtedy dokładnie jakieś turnieje i sparingi, bo jeszcze wiadomo, nie miałem możliwości sędziowania takich poważnych rozgrywek ligowych ani nic. I tak sędziowałem sobie turnieje w szkółce piłkarskiej, w sumie w której też grałem dotychczas, za co też dziękuję panu Tomaszowi Leszczyńskiemu i trenerowi Arkadiuszowi Helińskiemu.
0: Rozumiem,
1: bo to są dwie osoby, które się najbardziej w tamtym okresie przyczyniły do tego, abym mógł się kształcić i rozwijać w tym sędziowaniu. No i tak sędziowałem przez te 3 lata, mając 16 lat, bo dopiero od 16 lat można ucząć, zapisać się na kurs sędziowski. No i w tym wieku, od razu jak już była możliwość, się zapisałem, zdałem egzaminy, no i jestem w tym miejscu, w którym jestem, czyli jeżdżę już na te mecze ligowe i staram się robić wszystko jak najlepiej, aby móc się piąć wyżej.
0: Jasne, a jak wyglądają same egzaminy? To jest jakby część teoretyczna i praktyczna, czy jak to wygląda od środka?
1: Egzaminy składają się z właśnie, tak jak mówisz, części teoretycznej, jak i też mamy egzaminy kondycyjne. Teoria to jest 30 pytań i tam wiadomo, że każdy szczebel rozgrywek, na jakim którym się sędziuje, tam są inne
0: Inne trudności pytań, rozumiem.
1: Inne trudności pytań też i ile trzeba mieć, żeby tam zdać.
0: Tak, tak.
1: Wiadomo, im wyżej, tym jest ciężej.
0: Tak.
1: Ale myślę, że z pytaniami akurat sterują, nie ma jakichś wielkich problemów.
0: Okej.
1: Okay. Bardziej trzeba się postarać z, myślę, egzaminami kondycyjnymi, tak? Bo jednak chwila zaniedbania może nas skreślić z tego, bo to nie jest jednak łatwe.
0: Rozumiem.
1: Tak się wydaje, że czasami ci sędziowie sobie popuszczają na tych meczach, ale jednak to, jak trzeba się przygotować na te kondycyjne egzaminy, to jest trochę czasu, trzeba poświęcić na to.
0: Jasne. A teraz pytanie takie odnośnie tego protokołu przed meczem, bo jak wchodzisz na mecz, przyjeżdżasz, załóżmy, do miejscowości X, co tak naprawdę musi być spełnione, jako ty jako sędzia główny, powiedzmy, co musisz sprawdzić, żeby dana drużyna mogła rozegrać no, dany mecz ligowy na właśnie tym obiekcie, na tym boisku?
1: Najważniejsze jest to, aby przed meczem obydwie drużyny przyniosły sędziom protokół. W protokole muszą być zawodnicy, czyli skład główny, wejściowy i rezerwowi, jak i osoby funkcyjne, czyli tam trenerzy, kierownicy i wszystko. Natomiast też musimy mieć, my sędziowie, dostać załącznik wraz ze sprawozdaniem, które po meczu musimy wypisać, uzupełnić. I na końcu, później już w domu, najlepiej w domu, najczęściej tak się dzieje, wpisać to wszystko do takiego systemu Extranet. To jest specjalny system tam dla sędziów. Wszystko później idzie tam do internetu.
0: Okej. Czyli wszystko, wszystkie kartki, które wystawiłeś, wbijasz właśnie tam w ten protokół.
1: Tak. Wszystko trzeba opisać. Zmiany, czasami też jakieś wydarzenia boiskowe musimy opisać, co tam się wydarzyło.
0: A żeby odbył się taki mecz, to muszą być jakieś warunki spełnione, że na przykład, nie wiem, pomoc medyczna, czy...
1: Tak, pomoc medyczna jest wymagana. Bez pomocy medycznej meczu nie powinno się zacząć. Zdarzy się tak, że nie przyjedzie i załóżmy przyjedzie tam w drugiej połowie, w przerwie czy coś, ale takie sytuacje należy tam opisywać.
0: Że
1: w załączniku, że na przykład pomoc medyczna w ogóle nie przyjechała też na przykład, albo że się spóźniło.
0: A jak samo przygotowanie placu? Bo na razie sędziujesz te ligi, powiedzmy, no bardziej dla koneserów takich futbolowych. Chociażby Samuel Kimmel już jest z nami w studiu. Za chwilę audycja Sporting Club Afera. Jak wygląda z przygotowaniem placu? Czy to może być takie typowe kartoflisko i z kopcami od kretów? Czy boisko musi też być jakoś przygotowane przez drużynę gospodarzy?
1: Wiadomo też, tam te drużyny niektóre nie grają w Lidze Mistrzów, więc nie ma co oczekiwać też, nie wiadomo jak, super warunków.
0: Tak.
1: Jeżeli są linie, są bramki, boisko wygląda choć w miarę okej, nie ma jakichś mega kretowisk i w ogóle to dopuszczamy, bo mamy się cieszyć grą, a nie wymyślać i narzucać jakieś wysokie standardy.
0: To teraz, Kamil, zadam ci takie pytanie, no może trudne, bo trudne w sensie takim wizualnym wyobrazić sobie, co jest dla ciebie najtrudniejsze, dla młodego sędziego. Ty nie masz skończonych jeszcze 18 lat, jesteś 17-latkiem. Co jest najtrudniejsze? Podejmowanie szybkich decyzji, presja zawodników, no czy reakcje kibiców, jak i trenerów w tych niższych ligach?
1: Myślę, że dla młodych sędziów takich jak ja, jak i też innych młodych sędziów, bo w tych czasach jest dużo młodych sędziów, największym problemem są wyzwiska, które lecą najczęściej z trybun. Tak jak samych zawodników czy trenerów możemy jeszcze opanować, bo mamy wiadomo tę moc
0: sprawczą.
1: No, moc sprawczą, możemy ich kartkować, ich jakoś trzymać rękę na pulsie. Natomiast z kibicami no, nie możemy wchodzić w interakcje, bo to wiadomo może tylko pogorszyć sytuację. Takie wyzwiska no, mogą się przyczynić do zakończenia nawet kariery sędziowskiej. Młodych sędziów przychodzi na kursy, idzie na mecze i po krótkim czasie kończy, bo nie daje rady po prostu psychicznie z tym, co się dzieje. Ja na szczęście już jakoś nauczyłem się być odpornym na to.
0: Rozumiem.
1: I po prostu nie biorę tego do siebie. Więc myślę, że dlatego też w tym się nadal trzymam i mam nadal dalej się w tym spełniać, ale myślę, że właśnie te wyzwiska z trybun są głównym czynnikiem takim.
0: A teraz może zostawmy już te, może powiedzmy tak, nieprzyjemne sprawy. Słuchaj, mecz, którego długo nie zapomnisz. Czy były jakieś sytuacje, gdzie podyktowałeś, nie wiem, jedenastkę w doliczonym czasie, czy wystawiłeś czerwoną kartkę w pierwszej minucie? Były takie sytuacje? Pamiętasz jakiś taki mecz specjalnie w twojej pamięci?
1: Taki mój chyba najfajniejszy mecz, mogę powiedzieć. Była to bodajże piąta liga. Największą robotę zrobiła otoczka.
0: Tak?
1: Tam był już fajny obiekt. Grupka kibiców dość spora, bo tam już w setkach można liczyć. To była największa robota i zdarzenia boiskowe tam się dużo działo. Były bodajże jedna kartka z boiska, wyleciał gościu, wyleciał też kierownik, więc tam się działo. Ale co najlepsze było to mecz drużyny z szczytu tabeli, właśnie z

0: mam tylko postawione cele. Tym najdalszym, największym celem w moim przypadku jest właśnie pobicie tego naszego rodaka Szymona Marciniaka, tego jego wyczynu, czyli Mistrzostwa Świata. Ale wiadomo, jestem teraz tu i teraz i staram się piąć wyżej.
1: Okay. Super. Super. No i nasi drodzy słuchacze, mi się wydaje, że takiej młodzieży w Polsce potrzeba, która nie wybiega głową daleko w chmury, tylko stąpa twardo po ziemi i kroczy do swojego celu, które sobie założyło. Ja ci bardzo, Kamil, serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Był ze mną Kamil Adamski, czyli sędzia aktualnie jeszcze niższych lig, bardziej dla koneserów. Bardzo ci serdecznie dziękuję i życzę powodzenia w swojej karierze tutaj.
0: Dzięki wielkie.
1: Piąteczka. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Rozmowę będziecie mogli odsłuchać na Spotify, a my teraz z Kamilem zostawimy was w objęciach dobrej muzyki, no bo w końcu hurtownia, tu muzyką żyjemy.

0: kolejne cegiełki, no bo w 49 minucie do siatki piłkę posłał Pablo Rodriguez po asyście Alahiera Sayed-Manesha, więc tutaj bramka i asysta, no a tutaj mogło być jeszcze więcej, gdyby Irańczyk wykorzystywał swoje sytuacje. Wspomniany przed chwilą przez siebie Antoni Kozubal no już ustawił ten wynik meczu tak naprawdę, no bo 3-0 w meczu, 4-0 to już może było być bardzo spokojnym o to, że to spotkanie już zakończy się wynikiem korzystnym dla Lecha. W 76 minucie też pojawił się na boisku znowu młodziutki Karol Delikat, który miał ostatnio wejście z futryną do drużyny, no i też Robert Gumna. Ze strony gospodarzy już tak naprawdę niewiele się działo. Jeszcze w 88 minucie na 4-0 wynik rywalizacji ustanowił Daniel Hokans, a w 92 minucie piłkę fenomenalnym uderzeniem od słupka, pięknie po krótkim, Patrick Wollemark po asyście Antoniego Kuzubala, więc tutaj takie trio, bo Alahiar, Sayed-Manesh, Patrick Wollemark i Antoni Kuzubal z bramką i asystą, więc na pewno dobrze to wyglądało w tym spotkaniu i o tym też właśnie mówił młody pomocnik Lecha Poznań, że cieszą go te indywidualne liczby w tym spotkaniu.
1: Gol, asysta, więc fajnie, tego ode mnie czasami oczekują, ja do końca do siebie nie, ale akurat na ósemce to było, więc w sumie na tamtej pozycji często jestem w polu karnym, więc cieszę się, że mi tam spada piłka.
2: No, miejmy nadzieję, że takie spadające piłki częściej będą się pojawiały, później piłki będą lądowały w tej siatce, bo Lech Poznań no, ma czasami te swoje momenty, w szczególności przy bułgarskiej, jeśli chodzi o te puchary europejskie i grę na scenie międzynarodowej, tak bym to nazwał, za niekoniecznie udane, patrząc po niektórych występach można byłoby się łapać za głowę. Natomiast Mateusz Skrzypczak, czyli obrońca Lecha, mówi, że no, wynik nie oddaje, jakie to było tak naprawdę wyzwanie.
3: Sztuczna murawa, widzieliśmy jak przeciwnik gra, że grają bardzo bezpośrednio i to zawsze stwarza jakieś zagrożenie, bo dużo jest po prostu przypadków w takiej grze, ale myślę, że dobrze reagowaliśmy, jesteśmy po prostu dużo lepsi, to pokazaliśmy, ale to nie było takie łatwe wyjść tutaj i wygrać 5-0, nie stracić bramki.
2: No i teraz tutaj pytanie, czy ten mecz był łatwy, bo Lech wygrał 5-0, czy Lech wygrał dlatego, bo po prostu przeciwnik był słabszy, czy trzecia opcja po prostu dlatego, że zjedli dobre śniadanie, tak jak mówił to trener. Co jest opcją, dlaczego wygrali?
0: No tutaj przypomina mi się taki klasyk, nie wiem czy pamiętasz, ale Euro 2016 chyba się zdaje, reprezentacja Polski, piłkarze zjedli śniadanie, więc chyba tutaj głównym aspektem będzie to śniadanie.
2: Też tak uważam, że patrząc na to, że te perturbacje z lotem, tu trochę, no ale zobacz, wycieczka do Norwegii nie zawsze jest taka, tutaj mieli chwilę postój w Bergen, no ale następnego dnia zjedli podziemne śniadanie, tak jak w dzień meczowy, no i wszystko ułożyło się dobrze, 5-0 i awans, no i kolejny mecz, jeśli chodzi o Lecha, jeśli chodzi o te tak naprawdę zmagania będą szły tylko w, powiedziałbym, trudniejszym kierunku, ciężkim kierunku. Natomiast no, patrząc na to, kiedy ten mecz jest rozgrywany i na kogo Lech będzie się mierzył, pytanie zagadka jak zawsze.
0: Dokładnie. Teraz mecz w czwartek przy ulicy Bułgarskiej, starcie z mistrzem Szwajcarii FC Thun i potem dopiero następny mecz 27 sierpnia będzie starcie rewanżowe również z FC Thun, no bo to już playoff o Ligę Europy. Lech sobie właśnie tym zwycięzcą zapewnił też udział w Lidze Konferencji Europy, a później napięty terminarz, bo te spotkania przełożone, czyli starcie na przykład z Widzewem Łódź, z Jagiellonią Białystok, Rakowem Częstochowa i Górnikiem Zabrze, więc na pewno cztery bardzo trudne spotkania, no i też jak mówimy o tych trudnych spotkaniach, to sam Niels Fredriksen wspominał, że nie był to łatwy mecz dla Lecha.
4: Pierwsza część meczu zgodnie z naszymi przewidywaniami była wymagająca. Dobrze, że szybko otworzyliśmy wynik. Klaksvik musiał zaryzykować i zacząć grać wyżej w pressingu. Mamy wyższą jakość piłkarzy, więc to pozwoliło nam tworzyć sobie kolejne liczne okazje bramkowe.
0: Lech z bardzo dobrym wynikiem 5-0, a tak kolorowo nie było już w przypadku wyjazdu Warty Poznań, ale o tym za chwilkę po chwili muzyki.

0: bramki już chcą wpadać. I to jest tak, tutaj samobój, tutaj jakieś niedopatrzenie w obronie. No i te piłki tak wpadają i Warta po poprzednim sezonie, który faktycznie w lidze niżej wyglądał naprawdę dobrze. Było dużo tych momentów, gdzie Warta tą niską obroną i tymi kontratakami radziła sobie świetnie. No to tutaj trochę ta zmiana stylu nie oddaje jeszcze. Może jeszcze go tak nie wypracowali, nie dogrzali go. Natomiast no wszystko wygląda jak wygląda. No ale miejmy nadzieję, że ta dalsza część meczu no, mogła być trochę lepsza, natomiast no, nie była.
1: Tak, w 40 minucie na 2-0 dla drużyny Zapola trafił Michał Felix, zresztą po asyście Patryka Szysza, który może być kojarzony przez niektórych ze swoimi występami w Ekstraklasie. Pamiętam, że też był taki hitowy transfer jego do Turcji, no, ale później już wrócił do Polski, no i też no właśnie teraz rywalizuje chociażby na poziomie tej pierwszej ligi właśnie z Wartą Poznań. Zmiany w wykonaniu trenera Tokarczyka nadeszły już tak naprawdę w 55 i 59 minucie. No i ta pierwsza była bardzo trafiona, ten pierwszy duet zmian był bardzo trafiony, bo na boisku pojawił się Patryk Kuszczel, który już minutę po swoim wejściu ustanowił wynik rywalizacji na 2-1, a w 59 minucie opuścił też boisko Mateusz Stanek, który w poprzednich meczach stanowił tak naprawdę o sile ofensywnej Warty. Pamiętamy to świetne uderzenie i trafienie z drużyną Termaliki Brugbet Niszczy. Nawet dwa wtedy przecież trafienia. No ale w tym meczu czegoś zabrakło, no bo on tak naprawdę od samego początku sezonu cztery trafienia. W każdym meczu trafiał, tutaj go ewidentnie zabrakło. Zabrakło tego jego wsparcia w ofensywie, a piłeczkę odbiła jeszcze Odra Opole w 63 minucie i wtedy Jiří Piroch ustanowił wynik rywalizacji na 3-1, no i tutaj już za wiele tak naprawdę zieloni nie mogli zdziałać, no i ten wynik tak naprawdę do samego końca już się nie zmienił, no i też o tym wspominał po spotkaniu szkoleniowiec Warty, że ten mecz w tej drugiej części spotkania był dosyć zamknięty.
2: Nie tworzyliśmy sytuacji, bardziej Odra miała swoje po kontratakach. Natomiast za co muszę podziękować piłkarzom, to za to, że do końca walczyli, dawali z siebie wszystko o to, żeby zdobyć choćby drugą bramkę.
0: No człowiek chce jako trener przede wszystkim po tak udanym sezonie, no żeby ten może nawet nie był tak samo perfekcyjny, no ale chociaż był tak w połowie dobry jak poprzedni. Może nie z awansem, ale jakaś taka wyższa lokata byłaby pewnie w ambicjach Warty Poznań. Natomiast no Maciej Tokarczyk mówi o tym również, że no to dla nas, jako dla zespołu typowo z jego perspektywy, no jest bardzo gorzki wynik.
2: Czuliśmy, że po tej pierwszej połowie zdecydowanie prowadziliśmy grę, tworzyliśmy sytuację, wchodziliśmy w pole karne, mieliśmy co najmniej dwie bardzo dobre sytuacje, które powinny się skończyć bramką.
0: No, tak jakby oceniać, powiem tak, pierwsze 20 minut, jakbyśmy po tych 21 minutach skończyli mecz, to jak naprawdę możemy dać Warcie to zwycięstwo i uczciwie można było powiedzieć, że Warta wyglądała jakoś, im dalej w las Warta wyglądała no jakoś średnio i jakoś słabo, można tak to określić. No ale cóż, jest jak jest, kolejny mecz tak naprawdę będzie kolejnym ciężkim meczem, no bo będzie to przygotowanie do meczu z Chrobrym Głogów, no i będzie to spotkanie, które będzie pewnie bolączką Warty Poznań, patrząc po niekoniecznie udanym meczu z Odrą Opole, no tutaj będą chcieli się bardzo mocno zrehabilitować, natomiast to nie będzie to mecz domowy.
1: Dokładnie, będzie to cały czas starcie wyjazdowe. Wspomnijmy też, że Chrobry Głogów w zeszłym sezonie dosyć wysoka lokata i udało się też w tym finale baraży o Ekstraklasę zagrać, ale wtedy porażka z Wieczystą Kraków 1-2. Dziś też pojawił się taki wpis na profilu facebookowym zastępcy prezydenta miasta Poznania Marcina Gołka, który wspomniał, że stadion, tak zwany ogródek, już jest gotowy, że już została ta inwestycja skończona w terminie, ale fakty są takie, że Warta dalej trzy najbliższe spotkania będzie rozgrywała na wyjeździe. Najpierw z Chrobrym Głogów, później z Miedzią Legnica i na koniec Pogoń Grodzisk Mazowiecki, a pierwsze domowe starcie wstępnie zaplanowane na 12 września, no ale to oczywiście jeszcze zobaczymy, czy ten mecz dojdzie do skutku w tym terminie, który jest wstępnie wskazany.
0: Inwestycja została zakończona, tak możemy powiedzieć, ale poprawki do tej inwestycji to jest druga rzecz, tak? Wszystko może być w terminie, ale poprawki się nie liczą, więc tak można to spuentować. Warta ma chwilę czasu na poprawki, natomiast poprawki wyjazdowe, no i miejmy nadzieję, że kolejny utwór również poprawią nam trochę humor.

0: było w ogóle jako ostatnie w całym sezonie zasadniczym. No i do wywalczenia tak naprawdę pierwszej czwórki no nie była potrzebna ta walka, no bo musiało się wydarzyć tak naprawdę jedna z dwóch rzeczy dla poznaniaków. Porażka Rowu Rybnik w Krośnie lub Stali w Rzeszowie, Stali Rzeszów w Bydgoszczy. No i to drugie stało się faktycznie prawdą. No w związku z czym Skorpiony w Pile jechały tak naprawdę tylko już o zajęcie drugiego miejsca w tabeli. No prestiż w tym związku tak naprawdę, no prestiż z tym związany, tak to można określić, to jedno. Natomiast ważniejszy fakt jest tego, że druga lokata gwarantuje w półfinale rewanż u siebie i awans do finału w przypadku remisu w dwóch meczu Lech Poznań. PSG Poznań to lubi, patrząc na kilka ubiegłych sezonów. No pod warunkiem oczywiście, no że Skorpiony tak naprawdę nie zostaną wybrane przez Polonię Bydgoszcz, który ze względu na zwycięstwo zasadniczo miało prawo tego wyboru. No, do wywalczenia drugiej lokaty tak naprawdę poznaniakom był potrzebny minimum remis, no ale szybko stało się jasne, że PSG Poznań mierzy w tym spotkaniu znacznie wyżej. No już pierwszy wyścig para Dimitri Berger, Nils Christian Iversen wygrało podwójnie, a do równania to rozrobiło się 16-8 dla Skorpionów.
1: Dość dobrze ułożył nam się początek zawodu, szczególnie ta właśnie pierwsza seria, gdzie wygrywaliśmy zdecydowanie starty. To, co gdzieś zawiodło w meczu z Krosem, to dzisiaj w 100% od początku funkcjonowało i te starty wygrywaliśmy. No i faktycznie później już ten mecz kontrowaliśmy, mimo że gdzieś tam jeszcze w pewnym momencie ta przewaga stopniała do 6 punktów.
2: Mówił menadżer PSG-tu Jacek Kannenberg, a przyjezdni wyraźnie wygrywali starty, czyli element, który był ich bolączką tydzień temu podczas domowej porażki z Wilkami Krosno. Antoni Mencel podkreśla, że zespół podszedł do sprawy poważnie i wyciągnął z tego wnioski.
3: Jeśli przegrywa się mecz u siebie, to delikatnie myślę, że każdy był podrażniony, bo ten wynik na pewno nie potoczył się tak, jak chcieliśmy ten cały mecz, a dzisiaj tu przyjechaliśmy z taką wolą walki. Wiedzieliśmy, że przeciwnik na pewno będzie ciężki, bo ostatnie mecze wyjazdowe, które mieli, pokazywały, że potrafią walczyć, więc na pewno myśleliśmy, że będą mocniej u siebie, więc respekt do przeciwnika na pewno był.
0: No, gospodarze wygrali po raz pierwszy w wyścigu 8, gdy zaczęli stosować rezerwę taktyczną. Dzięki kolejnej zmianie poszli za ciosem, także w biegu 9 i ze stanu 26-16 dla PSG-tu zrobiło się 30-24. Natomiast w gonitwie 10 Antoni Mencel i latający Ryan Douglas podwójnie pokonali jednak Matiasa Nielsena i Williama Dreyera, przywracając ponownie 10-punktową przewagę. Junior PSG-tu łącznie zdobył 7 oczek w 4 startach, no prezentując się tak, jak oczekiwano od niego tak naprawdę przez cały sezon. Jak sam mówi, bardzo pomógł fakt, że w środę w Pile odbywały się zawody szkoleniowe.
3: Jak jest taka okazja, no to się przyjeżdża i się trenuje. Nie ma sensu trenować gdzieś u siebie, jak jest okazja potrenować na torze, gdzie mecz ligowy się tutaj odbędzie, więc na pewno dużo mi to dało.
2: To, co pomogło jednemu juniorowi, bardzo zaszkodziło drugiemu. W składzie PSG-tu na mecz z Polonią zabrakło Kamila Witkowskiego. Notujący zwyżkę formy 18-latek w środowych zawodach upadł na tor, co zakończyło się dla niego złamaniem lewej ręki, a Kamila zastąpił jego rówieśnik Stanisław Ignaszak. To był moment istotny o tyle, że po raz pierwszy od reaktywacji żużla w Poznaniu w składzie PSG-tu wystąpił jego pełnoprawny wychowanek. Poprzedni i jak dotąd jedyny taki przypadek zanotowany został niemal równo 16 lat temu, 15 sierpnia 2010 roku, a w wyjazdowym spotkaniu z Rowem Rybnik pojechał Rafał Dąbrowski, który w dwóch startach nie zdobył żadnego punktu. Przy nazwisku Ignaszaka także znalazły się same zera, choć junior PSG-tu nie odstawał wyraźnie od rywali, dlatego menadżer Jacek Kannenberg ocenia, że choć nie było zdobyczy, to nie było też wstydu.
1: Szczególnie ten bieg juniorski pojechał w dobrym stylu. Szkoda, że nie dowiózł ostatecznie chociaż jednego punktu, ale walczył i chociażby tym, że poprzeszkadzał kolegom z Piły, na pewno Antkowi było łatwiej tą trójkę dowieść. Uważam jak na debiut pozytywnie, oczywiście no z czasem miejmy nadzieję, że też będzie w stanie dorzucać punkty.
0: PSG zapewnił sobie zwycięstwo w wyścigu 13, gdy Ryan Douglas i Nils Christian Iversen podwójnie pokonali Andreasa Lagera i Wiktora Jasińskiego. Na tym etapie meczu było 44-34 dla Skorpionów, a w wyścigach nominowanych przewaga się tylko tak naprawdę powiększyła. Australijczyk był niepokonany, zdobywając 13 punktów, 2 bonusy w 5 startach. Co ciekawe, to jest dopiero jego pierwszy komplet w żółto-czarnych barwach, choć Douglas wystąpił już w 47 spotkaniach i niemal zawsze był liderem PSG-tu Poznań. W dużej mierze to dzięki niemu Skorpiony zakończyły rundę zasadniczą z bilansem 8 zwycięstw, 1 remisu i 5 porażek. To w połączeniu z 3 bonusami dało 20 punktów i drugą lokatę. O jedno oczko PSG wyprzedził Row Rybnik, a o 3 Orła Łódź i Stal Rzeszów. Niepokonana przez cały sezon, no nieszczęsna Polonia Bydgoszcz, wyłamująca się z tego zestawienia gryfy, PSG znalazł się na czele peletonu, co bardzo cieszy Jacka Kannenberga.
1: Tak jak szybko kojarzę, no raczej to dotychczas było najwyższe miejsce, jeżeli chodzi o zawody na drugim poziomie rozgrywkowym. Także tak, bardzo się cieszymy, no i też na pewno taka wygrana powinna nas podbudować przed kolejnymi meczami.
2: Zgodnie z regulaminem Polonia Bydgoszcz ma prawo wyboru półfinałowego rywala, a drugą parę tworzą dwa pozostałe zespoły. Decyzję poznaliśmy w poniedziałek przed południem, a bydgoszczanie zdecydowali się na najniżej sklasyfikowanego Orła Łódź, więc PSŻ-owi pozostał pojedynek z Rowem Rybnik. Patrząc pod kątem rundy zasadniczej, to wybór teoretycznie korzystny, bo Skorpiony wygrały zarówno na Górnym Śląsku, jak i u siebie, podczas gdy z Polonią i Orłem nie zwyciężyły ani razu. Z drugiej strony ROW wyraźnie wzmocnił się w trakcie sezonu, a w końcowym rozrachunku stracił do PSŻ tu tylko jedno oczko i ciężko traktować go jak underdoga, a Jacek Kannenberg po cichu marzy o awansie PSŻ tu do finału.
1: Chciałbym zrobić wszystko, żebyśmy tam weszli, ale wiadomo, no, to jest sport i różne rzeczy mogą mieć miejsce, więc ja bardzo bym się cieszył i bardzo bym chciał awansować do finału, no ale nie będę składał dzisiaj jakichś deklaracji, czy na pewno półfinał wygramy.
0: Chcieć to móc, tak to się mówi, natomiast pierwszy mecz półfinałowy odjechany zostanie w najbliższą niedzielę w Rybniku, a rewanż czeka nas 6 września na Golęcinie. Jeśli to chodzi o PSŻ Poznań, trzymamy kciuki, że w Rybniku uda się zwyciężyć, a przed nami kolejny utwór.

0: Ty nie wracajcie do domu, by tu pasował, no i tak... No średnio bym powiedział, no tak średnio.
1: No po pierwszej połowie rzeczywiście nie wyglądało to dobrze, bo wynik spotkania tworzyła Oliwia Związek, no i tak naprawdę 26 minuta, mamy 1-0 na wyjeździe, zdaje się, że wszystko jest dobrze, no i wtedy przychodzi pierwszy strzał, 30 minuta, 1-1 Materek, 42 Sokołowska, 1-2. No i jeszcze na do widzenia do szatni 45 minuta z karnego Nestorowicz, 1-3. Szczerze mówiąc, jak spojrzałem na ten wynik w przerwie, tak jakoś przypomniało mi się o tym spotkaniu, to mówię, wow, kurczę, co się dzieje, masakra jakaś, no ale później tak sobie zacząłem oglądać to spotkanie, 48 minuta Kinga Klimczak na 3-2 i ponownie Związek na 3-3 i zdawało się, że ten powrót comeback is real, tak, że już wracamy, że wszystko super i teraz będzie to dobrze wyglądało, szczególnie, że mówimy, tak jak wspomniałeś, o meczu z Beniaminkiem, który teraz jest na trzeciej lokacie, no, to początek sezonu oczywiście dopiero. No i w 76 minucie Nestorowicz posłał piłkę do siatki Lechitek po raz drugi, ustawiając tym samym wspomniany już przez ciebie wynik spotkania, więc kolejna porażka podopiecznych Alicji Zając po tym przegranym starciu z Gieksą Katowice u siebie 0-5 stała się faktem. No i obecnie, tak jak wspomniałem, Legia Warszawa na miejscu trzecim, a Poznianki na lokacie dopiero ósmej z 3 punktami na koncie po tej wygranej też z Beniaminkiem Ślęzą Wrocław. Ta sytuacja nie wygląda dobrze, ale no nie oszukujmy się, na pewno celem ponownie jest tak, no, utrzymanie znowu, żeby na tym najwyższym poziomie piłki kobiecej się dalej ogrywać, a swój mecz rozgrywały także rezerwy Lecha Poznań, które przedwczoraj zmierzyły się na wyjeździe z Błękitnymi Stargard i tam porażka również 2-4.
0: No nie ma tak, że dobrze czy niedobrze, tak by to można było określić, bo tu porażka, tam porażka, ale chociaż panowie z głównego składu nadrobili, jeśli chodzi o tę kwestię. No ale tutaj określenie, że hokejowy wynik drugiej drużyny, to tak na wyrost, bo w hokeju trochę lepiej to wygląda, bo w hokeju mamy trochę więcej akcji, mniej tak naprawdę czekania, ale jeśli chodzi o tą kwestię, no to bardzo mocno poza kwestią tego, że no drugi zespół Lecha nie wygląda zbyt kolorowo na ten moment, no to też stracili jednego z zawodników, który pojechał z ekipą Lecha Poznań główną, no pojechali, poleciał na Wyspy Owcze i mowa tutaj o bramkarzu, więc wymiana bramkarza w takim momencie no nie jest dobrym aspektem, no ale zawsze ten rezerwowy bramkarz odpukać w niemalowane w głównym składzie musi być.
1: Dokładnie, no pamiętamy, no teraz jeszcze jednak został Bartosz Mrozek, no ale w przypadku jego odejścia, no bo dalej nie wiemy, czy Bartosz Mrozek zostanie w Lechu, czy odejdzie, czy ktoś będzie chętny na jego transfer, no to fajnie, jakby właśnie jakiś kolejny młody zawodnik się już z tą drużyną ogrywa, no bo chociaż to trenowanie zawsze coś daje w tym wejściu do pierwszego składu. Tutaj tą główną gwiazdą w tym spotkaniu był przede wszystkim Błażej Starzycki, który skompletował hat-tricka już w pierwszej połowie spotkania. Najpierw dwa jego trafienia, później odpowiedź Falkiewicza z rezerw Lecha Poznań. W 27 minucie właśnie wspomnianego hat-tricka już zamknął. Później w 35 minucie trafienie samobójczej gospodarzy. No i w 44 ten ostatecznie, jak się okazało, wynik spotkania ustalił Dominik List trafieniem na 4-2 w tej drugiej połowie, tak jak w przypadku Warty, tam bramki padały, ale to spotkanie też rzeczywiście było raczej smętne, tak jak wspominał szkoleniowiec Warty, zamknięte. No i porażka Lecha Poznań, tego przechodzącego zmiany, no bo nowy trener i też nowi młodsi zawodnicy pojawiają się w tym składzie, stała się faktem. Obecnie rezerwy Lecha na miejscu 9, tak naprawdę na równi z Błękitnymi Stargard, bo Błękitny Stargard też 4 punkty, tylko oni ze względu na bilans bramkowy za Lechem się plasują, bo tutaj więcej bramek strzelonych w przypadku Lechitów, bo bilans bramkowy 8-7, a w przypadku Błękitnych Stargard 6-5. No i te tematy piłkarskie tak naprawdę już zamykamy, zostawiamy za sobą, bo rozpoczynają się, tak naprawdę rozpoczęły się już dzisiaj akademickie Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Odbywają się one na Węgrzech, w Szeged. No i ta rywalizacja potrwa do 20 sierpnia. No i też tam liczna reprezentacja z Poznania, bo aż 17 zawodników związanych tutaj z poznańskimi zespołami i też uczelniami. No to i przede wszystkim, jeżeli mówimy o Politechnice Poznańskiej, no to trzeba wspomnieć o Sebastianie Jaśnińskim, czyli reprezentancie Politechniki Poznańskiej, ale też zespołu KS Poznania. Dwa lata temu na Akademickich Mistrzostwach Świata w Portugalii Polacy wywalczyli aż 20 medali, więc na pewno rywalizacja będzie zacięta. Rywalizacja będzie też się odbywać w 30 konkurencjach, w tym też miksty na dystansie 500 i 5000 metrów, a tak naprawdę zamykamy te tematy, w których my będziemy rozmawiać. Za momencik nasza rozmowa, a naszym gościem będzie międzynarodowy sędzia, ale o tym, jaki sport, to dopiero za momencik.

0: jeśli potencjalnie ktoś by chciał dołączyć na ostatnią chwilę i jest na przykład studentem Politechniki Poznańskiej?
1: Jest studentem Politechniki Poznańskiej, to na pewno wystarczy, że napisze maila do organizatorów, poda swoje dane osobowe i wtedy będzie mógł bezpłatnie uczestniczyć w tygodniowych zmaganiach jako student i pracownik Politechniki Poznańskiej, więc tutaj serdecznie zapraszamy. Wszyscy pozostali oczywiście też mogą się zapisać. Jest już 200 osób na liście startowej, więc jest to dosyć fajna liczba. Jeżeli chodzi o grupy, to mamy dwie. Jedna jest taka już dla tych, można powiedzieć, zawodowców, troszkę zaawansowana grupa dla osób posiadających międzynarodowy ranking szachowy, a druga to właśnie grupa dla amatorów, którzy przygodę z szachami rozpoczęli niedawno albo rozpoczynają od teraz. Na pewno przed turniejem warto sobie powtórzyć te wszystkie początki, czyli debiuty, końcówki, bo to na pewno się przydaje. Jedna partia trwa 1,5 godziny dla każdego zawodnika, czyli jedna partia może maksymalnie trwać 3 godziny. Jest jedna runda, 4 godziny, bo jeszcze jest 30 sekund za każdy ruch. Czyli jedna partia trwa około 4 godzin maksymalnie. Partii jest łącznie 9 pierwszego dnia, czyli w niedzielę zaczynamy 2 rundami, potem już 1 codziennie.
2: Jeżeli jeszcze tak już przechodząc do tego, co będzie się działo w samym turnieju, jakbym mógł Pan nam przybliżyć i naszym słuchaczom też, jaki jest plan na ten turniej, jakie mecze, o jaką stawkę możemy, w jakich dniach możemy się ich spodziewać?
1: Całość rusza w najbliższą niedzielę 23 sierpnia. Wtedy rozpoczynamy turniej i gramy pierwsze 2 rundy. Gramy wszyscy, niezależnie od tego, czy się wygra na początku, czy się przegra, wszyscy gramy wszystkie 9 rund. Pula nagród to 22 tysiące złotych, która jest rozbita zarówno na te najlepsze nagrody, ale też są nagrody rankingowe, wiekowe. Także zawodnicy, którzy dopiero zaczynają, też mogą w swoich kategoriach coś wygrać. Dużo zabawy będzie na pewno dla wszystkich zawodników. Mamy też imprezy towarzyszące, jak na przykład turniej szachów super błyskawicznych, który to polega na tym, że te wszystkie ruchy, które zwykle w tym turnieju klasycznym trzeba wykonać w ciągu tych 4 godzin, o których wspomniałem, tak tutaj mamy do dyspozycji tylko 2 minuty, żeby rozegrać też całą partię. To na pewno jest może bardziej widowiskowe, ale też bardziej wymagające.
0: Właśnie jeśli chodzi o ten turniej szachów błyskawicznych, to poza tym w harmonogramie widzę w piątek turniej szachów samobójczych, Antichess. Ja mam pytanie, co to jest? Bo tak jak zwykłe szachy znam, szachy błyskawiczne również, to tak tych szachów nie kojarzę.
1: Szachy samobójcze, jest to taka zabawowa odmiana szachów, która polega na tym, żeby pozbyć się wszystkich swoich bierek. To pierwszy się pozbędzie wszystkich, ten po prostu wygrywa.
0: Czyli to jest taki turniej podstawiania, tak? Kto szybciej podstawi hetmana, wygrywa.
1: Zgadza się, nawet szachiści mówią tak żartobliwie na to podwalanka.
2: No, ja chciałbym w takim razie jeszcze przy tym turnieju cały czas zostać, no bo mówimy o 33. edycji, jubileuszowa zresztą edycja. Co takiego wyróżnia tą tegoroczną edycję względem tych lat poprzednich?
1: Przede wszystkim ta edycja jest rozgrywana w roku stulecia powołania Polskiego Związku Szachowego i 90-lecia powołania Wielkopolskiego Związku Szachowego. Z tej okazji 90-lecia Wielkopolskiego Związku Szachowego, dzień przed rozpoczęciem festiwalu, też organizujemy galę 90-lecia. Potem będziemy jeszcze przybliżać historię Wielkopolskiego Związku Szachowego, a ten turniej już 33, czyli też z tradycjami, jest najważniejszym turniejem w Wielkopolsce, który jest organizowany przez zarządy kolejne Wielkopolskiego Związku Szachowego.
0: To od razu się też dopytam, no bo takie okrągłe tutaj stulecie Polskiego Związku Szachowego, 90-lecie Wielkopolskiego Związku, 33. edycja, to czy w takim bądź razie na tego typu turnieju, nawet jako w formie powiedzmy obserwatora, czy może sędzia

0: sędzią międzynarodowym szachów porozmawiać, no to ja bym chciał pana też zapytać, jak takim właśnie sędziom szachów można zostać z tej perspektywy takiej właśnie kariery, ścieżki karierowej?
1: Najlepiej, znaczy trzeba posiadać drugą kategorię szachową, czyli trzeba na tym jakimś minimalnym poziomie szachowym grać, żeby zostać dopuszczonym do kursu sędziowskiego. Kursy sędziowskie są organizowane kilka razy w roku. Przez Wielkopolski Związek Szachowy będziemy organizowali taki kurs w październiku. To jest jednodniowe wydarzenie zakończone egzaminem i ci, którzy się przygotują, zdają, zaliczą, to zostaną wtedy sędziami szachowymi i wtedy ich kariera sędziowska się rozpoczyna. Jest dużo klas zarówno w Polsce, jak i są jeszcze dwie klasy międzynarodowe, więc jest to taka przygoda możliwe, że do końca życia, bo wielu sędziów, jak już jest, zaczyna tę przygodę, to sędziuje przez kilkadziesiąt lat. Więc tutaj każdemu polecam, bardzo fajna zabawa, też po co w szachach sędzia, to się już okazuje na tych w praktyce turniejowej, zawodnicy też to doskonale wiedzą, że nie zawsze te sytuacje wszystkie są jasne, czasem są spory między zawodnikami, a sędzia też pełni oprócz tej arbitrarnej roli, to też taką rolę bardziej administracyjną.
2: To jeszcze tak mam zadam pytanie, już tak naprawdę im bliżej końca, takie bardziej rozdudniające. Czy jako sędzia szachowy można spotkać się z jakimiś takimi nieprzyjemnymi sytuacjami, jak jest na przykład w piłce nożnej, gdzieś jakieś próby uderzenia? Czy w szachach też miało to miejsce? Albo ma miejsce?
1: W szachach bardzo rzadko to ma miejsce, ale też jak sędziowie sportowi wszyscy od tego roku zgodnie z ustawą jesteśmy również jako sędziowie pod ochroną prawną, także teraz zawodnicy boją się nas jeszcze bardziej.
0: No tak, nasz czas audycji nieubłaganie zbliża się do końca. Dziękujemy panie Macieju za tą rozmowę. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zainteresował go właśnie nasz gość, na pewno jeszcze może się do tego turnieju zgłosić. Zgadza się?
1: Tak jest. Zgłoszenia trwają i zapraszamy na stronę Wielkopolskiego Związku Szachowego.
0: A my też dziękujemy za dzisiejszą audycję. Za realizację odpowiadała Agata Pelska, a przy mikrofonach
2: Jakub Kokotkiewicz
0: i Samuel Kimmel. Do usłyszenia.

To było Deosis i Rabbi Go Home w wykonaniu live. Naprawdę uważam, że taka muzyka psychodeliczna, jaką prezentuje właśnie Deosis, świetnie brzmi na żywo i te nagrania live również świetnie brzmią na nagraniu w sumie, bo po prostu czuć ten klimat, czuć tą zabawę i to po prostu oddaje moim zdaniem nawet na tym nagraniu, na tym albumie na żywo. Teraz przechodzimy do najnowszego singla zespołu Pastry pod tytułem Idealny wzór. Posłuchajmy, co mają dla nas do zaprezentowania.

To były pastry i idealny wzór, a my przechodzimy do stałego punktu programu. Płytą tygodnia w Radiu Afera jest Wyspana Fixa Ideal. Po obchodach 20. rocznicy wydania albumu Krasa Nesmira nadchodzi nowy album studyjny Ideal. Jest to czeski zespół, który ma dosyć szeroki wachlarz gatunków i prezentuje swój kolejny album. Posłuchajmy sobie z tego albumu ich najnowszego kawałka Kolobech z albumu

To była płyta tygodnia w Radio Afera, Wyspana Fixa Kolobech. Przepraszam, jeżeli źle czytam te nazwy, ale staram się jak mogę. A my teraz będziemy mieli trochę, powiedzmy, może cięższe granie, ponieważ Chatpile wydał kolejny singiel zapowiadający ich płytę długo grającą pod tytułem Same Rules. Posłuchajmy.

To był Chad Pyle i Same Rules, zespół, który właśnie gra taką muzykę alternatywną metalową. Nie chcę się też wymądrzyć, bo nie jestem w sumie ekspertem od tego, ale generalnie zespół, który nie za bardzo, który jako jest jakimś takim wyjątkiem od reguły, jaką jest, że nie za bardzo przepadam z taką muzyką metalową, ale oni do mnie trafiają i może do was też trafią. Jest to pewna, myślę, odskocznia od moich poniedziałkowych aferytmów i jakby cieszcie się albo nie, ale już niedługo ich najnowszy album. A w naszym aferytmie jak co tydzień jest też jakaś garstka, powiedzmy, jak w sumie codziennie, bo nie tylko dziś, co w poniedziałki są aferytmy, ale jak codziennie jest jakaś garstka kalendariów i dzisiaj urodziny obchodziłby Budyń, czyli właśnie Jacek Szymkiewicz, znany twórca ze sceny alternatywno-rockowej z lat 2000-tych, 90-tych no i też tych bardziej współczesnych. Niestety Jacka już z nami nie ma, ponieważ w dość młodym wieku umarł. Wydarzyło się to 3 lata temu, ale stwierdziłem, że w sumie nigdy tak za bardzo się nie wgłębiałem w jego dyskografię i postanowiłem, że razem z wami spróbuję się wgłębić w bardziej i zaczniemy od takiego klasyku zespołu Pogodno, chyba jego najpopularniejszy projekt. Pogodno jest to dzielnica miasta Szczecin, gdzie Jacek przez wiele lat mieszkał i wydali oni w taki album jak Sokiści chcą miłości i posłuchajmy sobie z tego albumu taką piosenkę.

pada deszcz. Te piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się zamyślą, trochę pada deszcz. Te piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się zamyślą, trochę pada deszcz. Te piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się zamyślą, trochę pada deszcz.

Sokiści chcą miłości, jest to 10, a 8 studyjny album zespoła Pogodno, wydany 6 października w 2017 roku. I właśnie tam znalazła się piosenka pod tytułem Taka piosenka, którą przed chwilą usłyszeliśmy. No jest to całkiem ciekawa taka muzyka, bym powiedział. Właśnie ja bym to nazwał taką muzyką alternatywny rock i nic więcej do tego nie dodawał, bo myślę, że to dużo wyjaśnia i jakby ma to taki styl, bym powiedział. No i tyle. I teraz przechodzimy dalej do nowości, a na naszych nowościach jest najnowszy singiel zespołu Nago pod tytułem Troski, który troszkę myślę, że zmienił styl zespołu, ale może mi się tylko tak wydaje. Ocencie sami.

To były troski od Nago, a my w sumie kończymy już taką sekcję w naszym programie dzisiejszą, którą bym mógł owinąć w nazwę alternatywny rock. Zakończymy to singlem zespołem Palace pod tytułem Ohio i przechodzimy do takiego trochę miksu od funku, jazzu po hip-hop, więc na sam koniec tej sekcji takiej bardziej rockowej Ohio od Palace, a zaraz będzie coś innego.

No i właśnie teraz przechodzimy do tych kolejnych innych gatunków, mniej rockowych. Zaczniemy sobie od Marigolda, który jest jakby takim miksem inspirujący się muzyką hip-hopową, jazzową, funkową, no i bedroom popową, więc trochę zataczamy koło. I posłuchajmy jego najnowszego albumu, który wydał pod tytułem Noise i utworu TBT z tego albumu.

0: Marigold i Tibity, a teraz będzie klasyk. Erykah Badu razem łączy siły z The Alchemist. Myślę, że świetny duet. No ja uwielbiam Erykę Badu. The Alchemist, świetny producent, bitotwórca, więc jakby myślę, że warto posłuchać tego najnowszego singla. A przy okazji w Polsce odbędzie się kolejny koncert Eryki Badu, więc myślę, że macie kilka minut na zastanowienie się, słuchając tego najnowszego singla Witch Doctor i podjęcie decyzji. Ja się w sumie zastanawiam, a my posłuchajmy tego duetu, który brzmi nieziemsko.
1: No es una bruja, es una doctora de brujas, brujas, brujas, brujas.

0: To była Erykah Badu razem z The Alchemist w kawałku Witch Doctor. No naprawdę ciekawy kawałek, a teraz będzie powrót na scenie rapowej, na który osobiście bardzo długo czekałem. Otóż powraca Szczyl. Po 4 latach przerwy powraca Szczyl i zapowiada ten powrót singlem Dla Ciebie. Po bardzo udanym debiutanckim albumie Polska Floryda, Szczyl rok później wydał w sumie kolejny album pod tytułem 8171 razem z Magierą. Ten album 8171 myślę, że mimo wszystko nie przebił się tak jak debiutancki album Szczyla. No i po tych dwóch albumach Szczyl poszedł jakby w śpiączkę artystyczną. Było kilka współprac z jakimiś innymi artystami, ale moim zdaniem mimo wszystko to nie jest to samo co na albumie Polska Floryda. No i po tych 4 latach Szczyl poukładał sobie w głowie, porozkminiał niektóre rzeczy i mam nadzieję, że postawi album na bardzo wysokich obrotach, jeżeli chodzi o ten nowy krążek, i zapowiada go singlem Dla Ciebie, dlatego posłuchajmy sobie, jak to wypada. Mi się osobiście ten singiel podoba, więc czekam na więcej, więc przed Wami Szczyl.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

To był właśnie Szczyl i jego singiel zapowiadający najnowszy album Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze, który wyjdzie już w tym roku. No, jakby jest to fajna zapowiedź, zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. My zostajemy w takich rockowych klimatach, znaczy rockowych, hip-hopowych klimatach i teraz będzie Young Colleen i najnowszy singiel Robot Boy. No i w sumie to już powoli dochodzi koniec naszego dzisiejszego programu, dlatego dzięki, że słuchaliście dzisiaj mnie i moich propozycji. Na sam koniec, tak jak powiedziałem, singiel Young Colleena i Robot Boy, czyli no, twórcy SoundCloud rapu, tak naprawdę możemy byłoby powiedzieć. I do usłyszenia niebawem. Z tej strony Mateusz Karłowski. Na razie.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radiu Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja.
4: Kiedy skończy się to wycie?
5: Stary, zróbmy własny koncert.
6: Scena główna.
5: Razem tworzymy idealną setlistę.
6: W każdy poniedziałek o 20.
7: Poniedziałek, godzina 20. Zaczynamy scenę główną. Za mikrofonami są
8: Kuba Chojnacki
7: i Mikołaj Pykarzewicz.

0: Nas Szymon dopierała i dzisiaj będziemy mieli tak jak zespół, który no właśnie no jest takim, ja bym powiedział, że kameleonem, jeśli chodzi o muzykę popularną, popularno-rockową, bo jednak oni no właśnie są bardzo charakterystyczni, jeśli chodzi o zmianę różnych brzmień.
1: Zaczynali jako proste chłopaki, fajne ziomki z Sheffield.
0: Dobre chłopaki, dzień dobry mówili.
1: Dzień dobry mówili i za darmo wydawali płyty jeszcze, CD. Tak. W taki sposób chyba ich debiut był najlepiej sprzedającą się płytą w Wielkiej Brytanii. Tak,
0: tak, i jeszcze oni dzięki właśnie fanom, którzy wrzucali do internetu muzykę, tak naprawdę ludzie zaczęli ich poznawać. Lars Ulrich tego nienawidzi.
1: Ale wiecie,

0: ten riff to jest najlepszy ich riff akurat. Akurat, no jest to dobry utwór, ale dla mnie nie musiałby być konieczny na setliście. Przynajmniej w moim przypadku.
1: And when you try not to listen.
0: No to jest akurat...
1: No to jest chwytliwe, ale to jednak mega. Każdy utwór na tej płycie jest chwytliwy moim zdaniem. No,
0: prawie tak. Myślę, że jak oni idą w te balladowe rzeczy, typu właśnie Mardi Bum czy Riot Van, też jest taki, to mnie akurat mało kręci, bo jest na podstawowych akordach i tam nie ma dużo, co by mnie akurat interesowało. Mm-hmm. Najfajniej jest, jak oni właśnie... No próbują jakichś prostych rzeczy, ale które jednak są chwytliwe, ale mają trochę przesteru. I ten przester to jeszcze nie jest taki przester z fazem, który później Josh Homme tam wprowadził trochę, który dla mnie zupełnie im nie pasuje w ogóle w niektórych miejscach. Ale to później jeszcze powiem. Tutaj to jest bardzo leciutki przester. To jest właśnie taki Stratocaster podpięty do Voxa.
1: Tak, tak.
0: I typowo jakiś Tube Screamer, ale leciutko tylko tam.
1: Delikatnie jest nałożony. Tak. Ale to właśnie to jest ta garażowość, tak? Że to jednak to nie jest jakieś podkręcenie Marshalla na maksa i tylko granie na sam przester, tylko jednak tutaj bardziej mamy takie, no trzeba to powiedzieć, takie delikatnie punkowe jakieś brzmienie, nie?
0: Muzyka gitarowa dla ludzi, którzy nie lubią gitary. Moim zdaniem.
1: Aż tak byś powiedział?
0: No. Znaczy to jest, jeśli ktoś nie lubi gitary elektrycznej, brzmienia gitary elektrycznej, to myślę, że te pierwsze dwie płyty to jest max, co może polubić.
1: No, to myślę, że tak, że jeśli chodzi o to... Ale to, bo to dlatego też mi się wydaje, że trafiło do masowego odbiorcy, tak? Bo jednak jest to bardziej przyjemniejsze do odbioru niż jakby ktoś tam, nie wiem, na przykład Melvins ktoś usłyszał, tak?
0: Tak, ale właśnie no, tu jakby trzeba pamiętać, że ja jednak jestem wychowany na metalu, więc ja z tego punktu startuję. Tak. I my omawialiśmy Queens of the Stone Age, a propos tych zespołów właśnie ja wtedy powiedziałem, że to najlepszy rockowy zespół XXI wieku. Arctic Monkeys być może są najbardziej popularnym zespołem rockowym tego stulecia, na razie też tysiąclecia, ale właśnie jakbyśmy mieli tę dwójkę wziąć, która jest jakaś do porównania, bo ten sam czas i zresztą się znają i się lubią, no to ja jestem totalnie jakby w proporcjach 95% na stronę Queensów i 5% tylko dla Arctic.
1: No Queensi są bardziej tacy wszechstronni w tym roku. Oni tam ciekawiej potrafią stworzyć tę kompozycję.
0: No jak dołożą do pieca, tak, to naprawdę dokładnie, tak, to tak, tam tak. Do C się przestrajają i jest faz i ten faz po prostu rozwala bębenki i to jest właśnie to, co...
1: Dokładnie. Dlatego też pewnie Josh pojawił się na albumie jednym. Arctic Monkeys.
0: No to co, z pierwszej płyty, no ja tutaj bardzo dużo już połowę setlisty sobie zapełniłem.
1: No i łatwo.
0: Ale ta następna płyta też będzie kontynuowała trochę ten trend, więc posłuchajmy sobie z niej utworu.

0: Monkeys, chyba wrzucę na jakiegoś shortsa na YouTubie, obserwujcie nas, jak How to Arctic Monkeys w minutę, bo oni mają pewne takie jakby już schematy.
1: Zrobisz z wokalem?
0: No ale ja nie umiem śpiewać, ale mogę spróbować Alexa później udać z tej obecnej fazy. Natomiast mają pewne takie schematy w riffach i to no, da się to dosyć łatwo napisać.
1: W tej erze na pewno są takie schematyczne te riffy, ale nadal one są przyjemne, no, się przyjemnie tego słucha i naprawdę są to utwory, które potrafią zaskoczyć i też przyjemnie sobie do nich wrócić.
0: Więc teraz ja już mam zapełnione 2/3 set listy, możemy iść dalej do kolejnych dwóch płyt.

0: Silnik?
1: Tak, mam.
0: Oczywiście. My Propeller?
1: Tego nie mam akurat.
0: Okay.
1: Tego nie mam. Mam Dance Little Lion na przykład. Mhm. Tutaj akurat mi się podoba ta tekstura na gitarze Vinche szczególnie. Mam właśnie Dangerous Animals za sprawą tego refrenu i takie zaciąganie właśnie Queensowe, no bo jak już wspominaliśmy kilka razy, Josh Homme jest właśnie producentem akurat Humbug. I jeszcze mam Secret Door. To okay. Takie mniej oczywiste mam wrażenie wybór, ale mi się idealnie koleguje tutaj z utworem z kolejnej, jeszcze dalszej płyty.
0: Ja z nieoczywistych wyborów mam tu właśnie Pretty Visitors. Dlaczego? No bo Matt w tym utworze, to nie jest utwór, który jakoś uwielbiam, ale to, co on tam wyprawia, on po prostu się rozbija jak ten Muppet właśnie i mnie to po prostu bawi przynajmniej.
1: No on jest takim zwierzakiem na tej perkusji.
0: Tak, ale jak myślę sobie o tym koncercie właśnie, gdzie to by był taki dla mnie utwór, nie? Że wszyscy tam, nikt tego nie zna i teraz jest, gdzie ja po prostu patrzę i przynajmniej obserwuję tego super perkusistę.
1: To jest tak jak Stewart Copeland mówił, you have to serve the song.
0: Tak, no to on tu zupełnie nie serwuje.
1: Nie.
0: W tej piosence. Zresztą Stewart to akurat sam zawsze jakby swoje tutaj.
1: Tak.
0: Musi wyjść na jego. Tak samo jak na Stinga i do tego The Police nie ma.
1: Niestety.
0: No.
1: Albo stety.
0: Nie no. Ja bym chciał ich posłuchać.
1: To na pewno.
0: To co? Suck It and See. Następna płyta.
1: Ja mam tylko jeden utwór z tej płyty, bo jakby to jest taki troszeczkę dla mnie miss. Próbowałem słuchać tej płyty jakoś z takim otwartym umysłem, ale jednak, no, jest to miks starej ery, ale już tam czuć, że jednak idą w te takie brzmienia już późniejsze, ale gdzieś tam się chłopaki pogubili moim zdaniem. Jedyny utwór, jaki mam, to jest Brick by Brick.
0: Siadło!
1: Tak jest! Tak jest!
0: No i to jest taki utwór, gdzie...
1: Brick by brick.
0: On jest mało Arctic Monkeysowi.
1: Mało, bardzo mało, ale on robi roboty.
0: Ten jest
1: Alex.
0: Właśnie potężny. No, ale on jest... Bo to, co chciałem powiedzieć, że na tych pierwszych dwóch płytach jest taki przester bardzo leciutki, nie? I później... Na dwóch kolejnych oni próbowali dołożyć taki fuzz, jakby tam Queens of the Stone Age wchodzi i to mi tak nie pasuje do nich, bo do tego głosu Alexa to nie jest w ogóle...
1: Ta barwa głosu właśnie, ta Alexa jest taka bardziej no, za delikatna na takie brzmienia.
0: I właśnie jak wprowadzają ten przester, czy wręcz fuzz, to oni tutaj jeszcze się nie nauczyli, bo grają power chordy.
1: Tak.
0: Nie? I to tak... Tak, i to jest... Ale w tym utworze to akurat działa, bo to jest aż śmieszne z tym wokalem.
1: Ja mam wrażenie, że tutaj po prostu weszli na taką ironię i chcieli zrobić coś tak dla żartu. I tak. To naprawdę w takiej formie naprawdę pasuje.
0: A są to utwory na tej płycie, gdzie właśnie teoretycznie dla kogoś takiego jak ja, który lubi mocniejsze brzmienia, to powinno wchodzić, bo jest ten przester większy. Nie, bo z tym wokalem to nie pasuje właśnie. I więc ja nie jestem taki łatwy i nie wystarczy, że dadzą przester po prostu większy i od razu dam na set listę. Nie.
1: Nie, to nie daje ci taki urok od Alexa, jeśli chodzi o to.
0: Nie pasuje to. Dlatego Brick by Brick, Brick mamy i możemy lecieć dalej do największego hitu płyty, która jest tą czarną, z czarną okładką, gdzie podbili cały świat.

0: I to jest do nastolatków często kierowane po prostu, gdzie te hormony buzują i ma to w taki sposób właśnie na jakichś prostych instynktach się opierać. I ta płyta jest taka, że czasami coś w tym jest, że do pewnego typu właśnie osobowości to ma trafić. I ja wziąłem utwory właśnie, jak się to nazywało, Party Number One, Party Anthem. To nie znoszę tak. tego, bo to jest właśnie taki chamski też. Przykład tego typu
1: ale
0: utworu.
1: Też trzeba przypomnieć, że jednak no, ten utwór rządzi, jeśli chodzi o social media i wiele osób no, dużo z tego dźwięku korzysta i jednak w pewnym momencie, przynajmniej mi, to aż zbrzydło z tego utworu, ale to samo się stało z I Wanna Be Yours, tam ten fragment z I Wanna Be Your Vacuum Cleaner, tak? Jakby on jest tak zmemowany i tak dużo osób się ten utwór wykorzystywało, że też już, no ja osobiście nie mogę już tego utworu słuchać, poza tym, że Alex tutaj tekstowo naprawdę
0: to ja nigdy ich nie mogłem słuchać akurat. Nie potrzebowałem TikToka, żeby mi to zniszczył. Do I Wanna Know Mamy?
1: Mamy.
0: Are You Mine?
1: Mamy.
0: Najlepszy z tej
1: najlepszy właśnie.
0: One for the Road? Ja mam.
1: Ja akurat nie mam.
0: Okej. Ja mam jeszcze Arabelle.
1: Mam Arabelle.
0: Why do you only call me when you're high?
1: Tak, też mam. I ja mam jeszcze Knee Socks. Za ten riff.
0: Respectable. Taki.
1: Za ten slajdowy riff, bo jednak jest taki właśnie chwytliwy i ciekawy. I fajnie to wygląda na żywo, jak on gra na tej takiej dziwnej też gitarze, bo on taką specyficzną gitarę taką wykorzystał akurat na tą trasę i naprawdę fajnie się to wszystko spinało.
0: Tak. No więc ta najpopularniejsza płyta, to spokojnie też tutaj mamy kilka utworów, no ale na następnych dwóch zaczynają się ciężary. Ojej. Więc już dobrze, przejdźmy do tego, odhaczmy formalności.

0: muzyką gitarową i nawet przyznaję, że były pomysły, żeby The Car było bardziej rockowe, żeby było gitarowe, żeby to był powrót do właśnie garażowego grania, ale ostatecznie nie potrafił nic innego wymyśleć na gitarze i stwierdzić, dobra, robimy muzykę filmową, nie? Ja akurat z The Car mam kilka utworów i między innymi mam Sculptures of Anything Goes, bo to jest taki bardzo klimatyczny utwór, który wprowadza właśnie w taką tajemnicę wręcz i jest taki klaustrofobiczny. Ja mam jeszcze Hello You, też takie bardzo popowe, fajna melodia wchodzi w refrenie. Mam Body Paint, które było singlem i też jest bardzo chwytliwe. Szczególnie ta sekcja już, jeżeli chodzi o końcówkę, to ona naprawdę tam błyszczy, jeżeli chodzi o budowę tego utworu. I czy coś mam jeszcze? Chyba nie. To będzie chyba już wszystko akurat. Chociaż tam też myślę, że komuś by się na przykład Mr. Schwartz spodobał, taka akustyczna balladka.
1: No, ja nie mam z The Car nic, bo właśnie tak jak powiedziałeś, to jest to trochę taka muzyka filmowa i tak mi nie pasowała, tym bardziej, że ja mam bardzo dużo z pierwszych dwóch płyt, więc koncepcyjnie nawet do tej do tego koncertu ja mam jednak, ja wam proponuję taką setlistę właśnie z tych pierwszych lat, bardziej rockową, riffową i tak dalej, gitarową, a nie chciałem tego tak właśnie mieszać w tych klimat, bo to jest jednak bardzo daleko od siebie.
0: Bardzo daleko, dlatego na przykład jak ja robiłem setlistę, to często te utwory, które są właśnie z Tranquility i z The Car, są bardzo blisko siebie, bo one jednak tak klimatem pasują.
1: Tam jakieś 505 można dać zawsze, Crying Light, tak, ewentualnie, tak, tak. I to ci jakoś nie rozbije, ale faktycznie.
0: Tak, dokładnie.
1: Trzeba by, bo na openerze tego doświadczyłem, że tam mocno przeskakiwali i było tak, że jedna część widowni się bawiła, druga część widowni i tak bardzo.
0: Taka sinusoida po prostu była.
1: No, coś takiego. No to ja akurat daję tutaj, dzisiaj był plus, to ja daję minusa tym płytom.
0: Jak cesarz rzymski.
1: Tak. Joaquin Phoenix. No dobrze, no to teraz posłuchajmy sobie utworu i wrócimy i porozmawiam o setlistach.

Tak jak wspomniałam, była to początkowa Suzy Sue, a przynajmniej początkowa Suzy Sue w kontekście jej kariery muzycznej, bo piosenka, którą właśnie usłyszeliście, pochodzi z debiutanckiego albumu Suzy and the Banshees, czyli The Scream. I myślę, że nazwa tej płyty jest adekwatna do piosenek w niej zawartych. Właśnie jest tam dużo krzyku, jest tam dużo energii, tego, co było właśnie kluczowe, jeżeli chodzi o muzykę punkową, no ale o tym może za chwilę, bo tak jak wspomniałam, Suzy nie od początku była gotycką królową i królową lodu, jak to ją później nazywano, tylko właśnie jej historia zaczęła się wraz z punkiem. I Suzy była od początku właśnie w tym tworzeniu muzyki gotyckiej. No ale zawsze jak opowiada się moim zdaniem o jakiejś tam epoce historycznej, trzeba trochę wrócić właśnie do korzeni, trochę przenieść się czasem wstecz. No i nie tylko właśnie Suzy obserwowała narodziny punka. Ona pomogła je tworzyć tak naprawdę te narodziny punka, które potem przeszły na narodziny gotu. No ale może od początku. Suzy Sue urodziła się 27 maja w 1957 roku w Londynie, a jej dzieciństwo nie należało do łatwych. Dorastała w Chislehurst w południowo-wschodnim Londynie. Jej ojciec był bakteriologiem, a matka pracowała jako sekretarka i znała zarówno język angielski, jak i francuski. Ojciec miał natomiast problemy z alkoholem, przez co życie rodzinne było skomplikowane. Jednocześnie to właśnie on zaszczepił w córce miłość do książek. Suzan od najmłodszych lat czuła się outsiderką i to poczucie odrębności będzie jej towarzyszyło w zasadzie przez całą jej karierę. Nie próbowała się dopasować do otoczenia i w zasadzie było wręcz odwrotnie, bo z czasem zaczęła budować swój własny świat. Świat, w którym można było wyglądać inaczej, mówić inaczej i tworzyć własne zasady. A teraz przed nami kolejna piosenka.

bezrobocie rośnie, polityczna sytuacja jest napięta. Muzyka popularna coraz częściej wydaje się oderwana od rzeczywistości i pojawia się punk. Muzyka, która jest prosta, agresywna, bezpośrednia. Muzyka ludzi, którzy nie chcą czekać, aż ktoś ich odkryje. Susan trafia do londyńskiego środowiska punkowego. Staje się częścią grupy fanów Sex Pistols, o których wcześniej wspominałam, znanej jako Bromley Contingent. I tutaj warto zatrzymać się na chwilę, bo Suzy początkowo nie planowała zostać wokalistką, nie miała przygotowania muzycznego, jak większość w zasadzie moich bohaterek, i nie chodziła do szkoły muzycznej, nie miała nawet klasycznego rockowego zaplecza, że tak to ujmę. Po prostu pewnego dnia uznała, dlaczego właściwie nie. Mamy wrzesień 1976, Londyn i legendarny punkowy festiwal w klubie 100 Club. Na scenie mają pojawiać się m.in. Sex Pistols, The Clash, The Damned i inne zespoły związane z rodzącą się sceną punkową. Suzy jest wśród publiczności, ale zamiast tylko patrzeć, postanawia wystąpić. I razem ze Stevenem Severinem oraz muzykami, którzy pojawili się na chwilę w składzie, tworzy coś, co początkowo miało być właściwie jednorazowym występem. Suzy i Severin zostają jednak razem. I tak rozpoczyna się historia Suzy and the Banshees. Pierwszy koncert odbywa się 20 września 1976 roku. To jeden z momentów, które można uznać za narodziny brytyjskiego punku. Nie dlatego, że wszystko było wtedy perfekcyjne, właśnie wręcz odwrotnie. Było chaotyczne, surowe, nieprzewidywalne i właśnie o to chodziło. Suzy and the Banshees szybko zaczynają się wyróżniać. Nie są typowym punkowym zespołem. Ich muzyka jest coraz bardziej eksperymentalna, mroczna, atmosferyczna, pełna napięcia. Suzy nie śpiewa tak jak klasyczne wokalistki popowe. Jej głos jest niski, chłodny, momentami teatralny, co mogliśmy usłyszeć w poprzednich dwóch numerach. A na scenie pojawia się postać, której nie da się pomylić z nikim innym. Mocno podkreślone oczy, blade oblicze, czarne ubrania, geometryczne fryzury. Elementy estetyki punkowej, ale także kabaretu, filmu, sztuki i horroru. Suzy zaczyna tworzyć coś więcej niż wizerunek. Tworzy język. A teraz przesłuchajmy jedną z najbardziej znanych właśnie utworów Suzy and the Banshees. Myślę, że taki szlagier, czyli Spellbound.

wygłaszanie dość kontrowersyjnych poglądów, co jest komiczne, bo właśnie subkultura gotów nie jest absolutnie polityczna. I jeżeli zapytacie się gotów, co charakteryzuje ich subkulturę, to wszyscy wam powiedzą, że jest to przede wszystkim muzyka. Nie chodzi o jakieś polityczne wygłaszanie swoich poglądów, o jakieś właśnie postulaty. Nie mają jakiejś specjalnie dewizy. Chociaż w właśnie wspomnianym przeze mnie Bad Cave'ie, czyli tym klubie, w którym narodził się ten gotycki rock, była taka trochę dewiza, i to tak mówię trochę prześmiewczo. Było tam napisane właśnie, że żadnego funku, żadnego disco, właśnie chciano coś zupełnie innego. Ale tak jak wspomniałam, ta subkultura właśnie nie łączyła się ani trochę z polityką, ani z religią. I tak jak czasami się właśnie określa gotów jako dzieci nocy, przede wszystkim mówią o tej muzyce, bo chcą być wśród swoich. Tak jak wspominana przeze mnie bardzo często subkultura Riot Girls, które malowały sobie na dłoniach chociażby serduszka czy gwiazdki, żeby zostały rozpoznane przez swoje właśnie tutaj towarzyszki z ruchu. I tak samo goci, właśnie tym takim przekręconym wizualnie w tamtych czasach z takim standardem chcieli się rozpoznawać, no bo właśnie goci tą swoją estetyką przełamywali to takie krążące, powiedziałabym, no tutaj taki status quo, że ta moda lat 80. była kolorowa, była pstrokata, trochę kiczowata nawet, a oni właśnie chcieli zrobić coś odwrotnego. Na tym, myślę, polega kontrkultura. No i ubierali się w czernie i byli dość mroczni i tacy zupełnie na tej przeciwwadze wobec właśnie tych panujących standardów ubioru lat 80. No i chcę właśnie podkreślić to, że ta subkultura gotycka to przede wszystkim muzyka i wiadomo, że ludzie z subkultury gotyckiej mają jakieś określone poglądy, ale przede wszystkim chodzi właśnie o tę muzykę, o to, żeby razem cieszyć się nią i to jest moim zdaniem przepiękne, a właśnie nie są oni totalnymi smutasami, no bo jednak tutaj właśnie Szymon się śmieje, no ale właśnie o to chodzi, że goci nawet bardzo często noszą chociażby krzyż Ankh, który jest tak naprawdę krzyżem życia, więc nie chodzi tutaj o tą całą śmierć i to takie, nie wiem, ponure właśnie klimaty, ale właśnie to, że ta śmierć, że to zło jest nieuniknione w naszych życiach i jest to taka pełna akceptacja właśnie. Powiedziałabym właśnie, że tak nawet groteskowo to traktują, tą swoją stylistykę, ten swój sposób bycia. Ale trochę zboczyłam z naszego tematu, a naszym tematem jest właśnie Suzy, która jest niebywała. W 1978 Suzy and the Banshees wydają swój pierwszy singiel Hong Kong Garden. I może do niego za moment właśnie przejdziemy, bo już się troszkę rozgadałam, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. No to co, Szymon, Hong Kong Garden puścimy.

tak o wszystkich moich bohaterkach, ale jej kobiecość była jednocześnie silna, chłodna, seksualna i niepokojąca. Suzy przejęła kontrolę nad własnym wizerunkiem i zrobiła z niego narzędzie. To bardzo ważne w kontekście historii kobiet w muzyce. To przez dziesięciolecia przemysł muzyczny mówił artystkom, jak mają wyglądać. Suzy powiedziała, to ja zdecyduję, jak wyglądam. Mamy rok 79-81, jest to przełom, bo w kolejnych latach skład zespołu się zmienia. Pojawia się gitarzysta John McGeoch, do zespołu dołącza także perkusista Budgie i właśnie ten skład tworzy jedne z najbardziej pamiętnych płyt Suzy and the Banshees. W 80 ukazuje się wspomniany przeze mnie Kaleidoskop, rok później Juju. Juju osiąga 7 miejsce brytyjskiej listy albumów, a Spellbound staje się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu. To już nie jest klasyczny punk, to post-punk. Mroczny, hipnotyczny, eksperymentalny i właśnie z takiej muzyki zacznie później wyrastać ogromna część sceny gothic rocka, o której wspomniałam też w kontekście Bad Cave'u i chciałabym tutaj przywołać pewien cytat właśnie Suzy Sue. Czyli ludzie zapominają, że punk był czymś naprawdę dobrym dla kobiet, motywował je, by chwycić za gitarę, zamiast ograniczać się do roli piosenkarki. Pozwalał nam być agresywnymi. I tutaj jest to też, myślę, że ogromne nawiązanie do mojej ostatniej bohaterki, Joan Jett, której również wmawiano, że jako kobieta nie ma specjalnie tutaj prawa bytu, jeżeli chodzi właśnie o eksperymentowanie i bycie gitarzystkom. Więc myślę, że to jest coś, co bardzo łączy te moje bohaterki. No i chciałam się zapytać was, czy Suzy Sue była gotką, bo tak trochę właśnie zaczęłam wspominać, że tak trochę nie wpisuje się w ten stereotyp. No i to pytanie jest trochę podchwytliwe, bo kiedy powstawała jej muzyka, współczesna subkultura gotycka dopiero się kształtowała. A Suzy nie miała gotowej instrukcji. Nie było jeszcze stereotypowego got looku, który znamy dzisiaj. I to właśnie artyści tacy jak ona pomogli go stworzyć. Te czarne ubrania, mocny makijaż, androgynia, teatralność, mroczne teksty, eksperymentalna muzyka. Wszystko to zaczęło funkcjonować razem. Dlatego Suzy jest dziś określana jako jedna z najważniejszych prekursorek gotyku. I myślę, że w ogóle warto wspomnieć o tym jej ksywie w ogóle, że tak się wyrażę, no bo tak jak wspomniałam, ona naprawdę nie nazywa się Suzy Sue, a jej sceniczna nazwa wzięła się z tego, że właśnie swoje imię Suzy, w zasadzie Susan, które jest zdrobniale, w zdrobnieniu właśnie mówi się jako Suzy, połączyła z Sioux, czyli właśnie nawiązanie do rdzennych Amerykanów, bo tak jak wspomina, nienawidziła kowbojów, bo właśnie tutaj mamy tutaj też ten taki wątek historyczny o tej, o tutaj tym właśnie zabarwieniu, jeżeli chodzi o rdzennych Amerykaninów i o tym, jak właśnie tutaj mamy tę wieczną taką sprzeczkę, myślę, że to jest bardzo błahe słowo, między właśnie kowbojami a rdzennymi Amerykaninami i właśnie to było takie upamiętnienie ze strony Suzy Sue tego właśnie tego ludu Ameryki Północnej, właśnie Siouxów. No ale znowu się rozgadałam, a może posłuchamy znowu z albumu Juju również jedną z bardziej sztandarowych utworów, czyli Arabian Nights.

z lat 70., 80., której wpływ byłby tak widoczny w tak wielu różnych gatunkach. Od postpunku przez rock alternatywny, po elektronikę i pop. Ale może teraz właśnie przejdziemy do jej rodzimego podwórka, czyli znowu tutaj puścimy gothic rocka i myślę, że również tutaj będzie to jeden z takich kluczowych właśnie utworów tego właśnie zespołu i będzie to Cities in Dust.

czy wczesnych 70. No i czy Suzy Sue była feministką? To pytanie również nie ma jednej prostej odpowiedzi. Jej muzyka nie była klasyczną muzyką protestu, nie pisała manifestów w każdym utworze, ale trzeba zaznaczyć, że jej obecność na scenie miała znaczenie polityczne, nawet jeśli nie zawsze była politycznym komunikatem. I tak odnosząc się właśnie do tego cytatu, w czasach, gdy kobiety w roku często musiały wybierać między rolą, powiem tak w cudzysłowie, ładnej wokalistki, a rolą agresywnej buntowniczki, Suzy stworzyła trzecią drogę, bez jakichś nawiązań politycznych tutaj z mojej strony. Mogła być jednocześnie silna, seksualna, dziwna, elegancka, groźna, krucha, teatralna i całkowicie niezależna, czyli pełna takich sprzeczności, można byłoby rzec. Ale nie musiała wybierać jednej wersji kobiecości, które się narzuca, i właśnie dlatego stała się tak ważna dla kolejnych pokoleń i jest zdecydowanie feministyczną ikoną. Niestety czas nam się kończy, więc chciałabym zaprezentować wam moją ukochaną piosenkę właśnie z albumu Kaleidoskop, czyli Desert Kisses, który zaraz Szymon tutaj nam włączy.

Mieliśmy tutaj właśnie do czynienia z taką bardziej delikatną wersją Suzy Sue. Tak jak wspomniałam, jest to piosenka z mojego ukochanego albumu, czyli Kalejdoskop. No i trochę czas nam już się kończy i warto, myślę, mimo wszystko wspomnieć, bo jednak w moich odcinkach staram się nie poruszać takich tematów właśnie o mężczyznach, ale jednak warto zaznaczyć, myślę, że jest to dość ciekawe, że mężem Suzy Sue był właśnie wspomniany przeze mnie Budgie, który był z nią raz właśnie w zespole Suzy and the Banshees, a następnie właśnie w tym pobocznym projekcie, który miał być pobocznym projektem The Creatures. Para była ze sobą od 1991 do 2007, mówię, ze sobą, była w kontekście właśnie tutaj małżeństwa. Suzy jest tak złożoną postacią, że ciężko mi jest ją w zasadzie upchnąć, a przede wszystkim jej osiągnięcia w godzinnym odcinku tutaj, ale chciałabym powiedzieć, że ma do teraz ogromne znaczenie. Jej twórczość, jej osoba często jest w nawiązaniach do różnych filmów, seriali, generalnie w popkulturze. To, co myślę, że ją przede wszystkim wyróżniło, to to, że właśnie stworzyła tak naprawdę całe pokolenie gotów, które do teraz funkcjonuje, bo tak jak powiedziałam, subkultura gotów wraca do łask. I chciałabym tutaj jeszcze zacytować Suzy na koniec. Nie lubimy trendów, początkowo zawiązaliśmy się, bo czuliśmy, że mamy coś własnego do powiedzenia. Temu, co się wówczas działo, brakowało pewnych elementów, potrzebne było inne spojrzenie, pewna odmiana, ale przy zachowaniu tej samej siły uderzenia i mocy oddziaływania. Chciałabym tę audycję skończyć cudowną piosenką, która również jest taką delikatniejszą wersją Suzy. Jest to piosenka Forever z albumu, ostatniego albumu Suzy and the Banshees, czyli The Rapture. Ta piosenka jest oniryczna, jest cudowna i chciałabym właśnie zaznaczyć, że jak się przysłuchacie, to tak brzmi, jakby właśnie przejeżdżało auto obok was i jest dość smutna i taka właśnie dołująca i opowiada o takiej trochę nieszczęśliwej miłości, o tym, że myślała, że będą ze sobą na zawsze, ale no niestety życie weryfikuje pewne związki, pewne miłości i tak dalej, ale nie chciałabym aż takim smutnym akcentem kończyć dzisiejszą audycję, więc dziękuję, że byliście ze mną. Za konsoletą realizatorską był Szymon Dopierała, a przed mikrofonem ja, Nina Frąckowiak. Do usłyszenia za tydzień i przyjemnego słuchania piosenki Forever Suzy and the Banshees.

0: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
2: Jeden. Dwa.
3: We've all been blessed with wings of our own.
2: Trzy.

0: Okej, dobra, powiem tak, lianerkę kupię, ale nie wiem, czy czy się zajmę tym filmem.
1: Może lepiej nie. Ja myślę, że zostawienie go na boku i takie zapomnienie o nim to jest najlepsze, co można zrobić dla polskiej kinematografii. Natomiast nie ma dobrego przejścia do tego, żeby zaprezentować utwór, który za chwilę się ukaże.
0: Tak.
1: Poza tym, że...
0: Jest to jeden chyba z pierwszych w ogóle przebojowych albumów.
1: No, chyba tak.
0: W historii i w ogóle Polski.
1: No, i przede wszystkim, nie wiem jak bardzo, na czym to polega, ale cała płyta Marka Grechuty i Anawy, to jest dla mnie taki... Każdego utworu słuchając, ja mam w głowie Pana Tadeusza, ale film Andrzeja Wajdy i takie obrazy natchnionego poety, który śpiewa i to mi się w mojej głowie rodzi za każdym razem.
0: To ja powiem jedną rzecz. W tym tygodniu, nie, pod koniec zeszłego tygodnia obejrzałem po raz pierwszy na streamie Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego.
1: Dobrze.
0: I tam, że tak powiem, pojawia się jako leitmotiv utwór Będziesz moją panią.
1: Okej. Okay. To nie brzmi... nie wiem nawet do końca, jak na to zareagować, bo to brzmi jak tak niedobrany duet, że aż jest dobrany idealnie.
0: Dokładnie o to chodziło.
1: No i brawo. A swoją drogą... znaczy, bo żeby nie było, nie wybrałem tego utworu, ale...
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę.
1: To się cieszę w takim razie, ale utwór, który wybrałem, bo to trochę też nawiązuje, bo ja byłem niedawno na weselu i na tym weselu utwór Nie dokazuj był i to nie było żadne wesele, powiedzmy, nie wiem, ludzi starych jakoś bardzo, w podeszłym wieku, a powiem, że do Nie dokazuj to bardzo przyjemnie się tańczyło.
0: No na pewno, ale to było grane przez jakiś zespół, czy szło, nie, że tak powiem, DJ-sko?
1: DJ-sko.
0: To dobrze.
1: DJ-sko. W wersji, jak Pan Bóg przykazał, która też zresztą teraz zabrzmi na antenie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

O takiej czystej, nieskrępowanej, bardzo takiej idealistycznej, powiedziałbym, miłości, to chyba jednak z angielskich, to znaczy teraz angielskojęzycznych

0: Fajny melotron, nie?
1: Piękny melotron. I powiem ci, że to faktycznie strona Moody Blues, której nie znałem. Tu się może przyznam do jakiejś ignorancji, nieignorancji, ale no nie było mi to aż tak znane.
0: Pewne osoby grają tylko pierwsze płyty zazwyczaj. No tak samo jest z Prokoharą na przykład, który zrobił moim zdaniem najlepszą płytę, jeśli chodzi o płytę z orkiestrą w ogóle. Żaden inny zespół nie zagrał nigdy tak dobrej płyty jak właśnie Procol Harum z orkiestrą.
1: Ja myślę, że to też jest temat na audycję. Najlepsze nie pierwsze płyty. Najlepsze, nie trzecie płyty, czwarte płyty.
0: To może kiedyś dobranockę zrobimy.
1: Dobrze, trzeba będzie znowu znaleźć dwugodzinną, jak patrzę na czas naszych rozmów tutaj.
0: Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. No oczywiście, czas pokaże.
1: Tak. No dobrze, to żeby tę godzinę jakoś ładnie zakończyć poetyckim akcentem tutaj, no to Miron Białoszewski chyba będzie dosyć dobrze do tego odpowiadał. Piękny utwór o miłości, Szare eminencje zachwytu, i ten utwór, czy ten wiersz na utwór postanowił przerobić Mateusz Pospieszalski, a zaśpiewa go piękny kontratenor. Ja nie wiedziałem, że mogę się zakochać w wysokich męskich głosach, a jak najbardziej jestem w stanie to zrobić. I słyszymy się po godzinie 23:00.

0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9.30.
3: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka. Minęła godzina 23.

0: polecam sięgnąć po płytę Radical Garage, kto jeszcze jej nie zna.
1: No to ja na przykład, no, ja się zastosuję do poleceń.
0: No koniecznie, no bo tam są klimaty, które lubimy.
1: Tak, i powiem ci, że naprawdę ten utwór zrobił na mnie teraz ogromne wrażenie i faktycznie, jeśli szuka się takich bardzo dosadnie wręcz sensualnych wrażeń muzycznych, no to tak, to brzmi jak
0: ja powiem teraz taką tezę, że ta płyta jest może bardziej nawet erotyczna od niektórych płyt Grzegorza Cichockiego.
1: A to jest już dosyć...
0: Ja wiem.
1: Odważne stwierdzenie.
0: Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. No może poza Siódmą Pieczęcią, która, jak wiadomo, jest najbardziej erotyczna, też z wiadomych później względów. Może będzie Grzegorz, może nie, zobaczymy.
1: Zobaczymy, czas pokaże.
0: Tak, czas pomyka, czas pokaże.
1: Dokładnie. No dobrze.
0: No to teraz będzie miłość bez słów.
1: Tak, i jak wspomniałeś o tym właśnie, że to jest tak ociekający zmysłowością utwór, jakby nie było jutra, to ja myślę sobie, że to samo chyba w głowie miał Vangelis, tworząc ten element soundtracku, ścieżki dźwiękowej do Blade Runnera.
0: Chyba najlepszy saksofon w ogóle na świecie. Tak mi się wydaje. I to połączenie saksofonu z elektroniką w ogóle jest...
1: Kto by na to wpadł? Ale wiesz, z czego to wynika, nie?
0: Z czego?
1: No z tego, że Blade Runner, Łowca Androidów, to nigdy nie był film science fiction. To był
0: nie,
1: film
0: to
1: noir.
0: Nie był. To był noir, dokładnie.
1: Tak, i tutaj tylko dlatego ten saksofon tutaj jest. Żeby to było wrażenie kina detektywistycznego lat 30.
0: No więc chyba nie będziemy mówić, niech sobie muzyka poleci, bo...
1: Skoro w utworze nie ma słów, to niech sztuka obroni się sama.

0: Blade Runner to jeden z niewielu filmów na DVD, które mam.
1: O, a powiem ci, że Blade Runner 2049 to jest jeden z niewielu filmów na DVD, które mam ja.
0: To musimy się wymienić.
1: Możemy się wymienić.
0: Proszę państwa, to nie było planowane.
1: Nie było, absolutnie nie. Ale powiem też, że cała ścieżka dźwiękowa pierwszego Łowcy Androidów jest i chyba do końca będzie takim trochę piorunem w szklance, że to już będzie nie do uchwycenia drugi raz, bo nawet jeśli Hans Zimmer w drugiej części mógł sobie robić, no cały czas to nawet to były takie nawiązania, kryptocytaty wręcz,
0: tak,
1: z Vangelisa. Ale to i tak, to był inny, do innego filmu, który miał inny wyraz, inne rzeczy chciał powiedzieć, ale no, to nie było to samo cały czas.
0: No to nie było to samo.
1: I to jest
0: samo.
1: Nieuchwytne to, co zrobił Vangelis.
0: No Vangelis, nie ukrywajmy, miał dwie fajne rzeczy, które zrobił. To płyty z Johnem Andersonem. Mhm. To po pierwsze. To jest klasyka muzyki elektronicznej, no i przede wszystkim tematy filmowe.
1: Dokładnie tak.
0: Tematy filmowe po prostu wychodziły mu świetnie. Polecam składankę Fames. Można chyba ją jeszcze kupić. To jest 89 rok, ale tam mamy po prostu piękne melodie. Jak ktoś lubi piękne melodie, niech sięga po tę składankę.
1: To ja szybko tylko dodam ci. Wiesz, Conquest of Paradise, więc wiesz, gdzie ja pierwszy raz się natknąłem na ten utwór?
0: Gdzie?
1: Miałem kiedyś zgrany mecz Lech Poznań Austria Wiedeń w europejskich pucharach 4-1.
0: Ten kultowy.
1: Tak, i przed nim ktoś zrobił taki montaż akcji Lecha Poznań do utworu Conquest of Paradise. To jest sposób, w jaki zapoznałem się po raz pierwszy z twórczością Vangelisa.
0: Nie, to jest też bardzo fajny w ogóle utwór, chyba.
1: Przepiękny.
0: No mimo wszystko
1: przepompatyczny.
0: Równie ważny jak Rydwany Ognia. Może nawet ciutkę ważniejszy.
1: No dla mnie na pewno.
0: Częściej grany.
1: No dla mnie na pewno, szczególnie w połączeniu z 4-1 Lecha Poznań. Więc
0: tak.
1: Takie formatywne wydarzenie dla mnie jako dziecka.
0: Moi drodzy, zmieniamy klimat, bo trzeba trochę do pieca dołożyć. Chociaż trochę będzie nowofalowa.
1: Tak, znaczy jeszcze trochę melancholii, ale potem jeszcze dołożymy z naszej strony. Ponownie wykonawca, którego obaj bardzo cenimy, bardzo kochamy.
0: Miałem okazję widzieć całe szczęście.
1: Zazdroszczę tego szczęścia.
0: Ale jeszcze będziesz miał, jeszcze będzie.
1: Się wybiorę.
0: Aczkolwiek chyba nie polecam festiwalowych klimatów, jeśli chodzi o tego wykonawcę.
1: Nie, tak, ale to wiesz co, ja z każdym wykonawcą, jeśli chcę naprawdę poznać jego grę, to jednak celować w koncerty solowe, a tak się składa, że Nick Cave jednak, to chyba coś dość tam Polskę lubi, tak mi się wydaje.
0: Bardzo lubi.
1: No. I to nie
0: podpisuje książki na koncertach, tak.
1: A, to dobrze wiedzieć, to kupię książkę.
0: Ale musisz się najpierw dopchać do tego.
1: No dobrze, to dopcham się. Albo list napiszę, bo na listy też odpisuję.
0: Dobrze.
1: Ja polecam Red Hand Files. To jest strona, na której on faktycznie odpisuje na listy fanowskie. Polecam serdecznie. No dobrze. To jak już tak mówiliśmy naokoło Nicka Cave'a, to jedna z moich ulubionych płyt, która ma jedną z ładniejszych okładek, jeśli chodzi o Nicka Cave'a tak w ogóle.
0: Co tak,
1: jest,
0: tak, jest tak.
1: Dużym wyzwaniem, jeśli na całość się popatrzy.
0: Mm-hmm.
1: Ale Skeleton Tree jest niesamowicie matowym albumem, jeśli chodzi o brzmienie, i na tym albumie jest jeden z niewielu utworów naprawdę optymistycznych. Przedostatni, I Need You. It's called I Need You.

0: związany z muzyką, jaką gra. Bo to jest człowiek w Warszawie absolutnie zakochany.
1: To jest z Pragi człowiek.
0: Tak, i zakochany z wzajemnością, mam wrażenie, w Warszawie.
1: No tak, tak, tak.
0: I
1: tak.
0: To jest człowiek, który zresztą, i to jest na płycie 10 piosenek. Pierwszy utwór, intro, który powiedział, że mówią, że ważne są tylko debiuty.
1: No to wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza. A jakoś jednak jemu i ludzikom się udaje. Wydaje mi się, że jemu się udaje po prostu na nowo się odnaleźć.
1: Teraz będzie w październiku, nie? Ja niestety tak. Nie będę mógł być, bo to ja niedziela. Ale no pogadaj z nim, niech po prostu... Może zrób jakąś dobranockę, niech popowiada o Warszawie.
0: Może się uda. Mam naprawdę to jest, no marzenie, żeby się udało, ale no nie wiem, czy
1: ja bardzo chętnie sobie tego posłucham.
0: Chętnie posłuchał i to jest najgorsze, że musiałbym to zrobić, ale nie mógłbym, nie mógłbym jednocześnie nie robić i słuchać.
1: Musiałbym jeszcze kupić parę książek tego Pawła Pawła.
0: No tak, pogadamy, damy radę jakoś. Dogadamy się.
1: No, świetnie.
0: I ja też chciałem wprowadzić tu inny motyw, bo to jest coś, z czym Pablo jest mistrzem w Polsce i chyba sobie równych nie ma pod względem takiego w rapie, które też zresztą za chwilę zostanie poruszone, to się nazywa storytellingiem, opowiadaniem historii poprzez muzykę i śpiewanie.
1: Znasz utwór 8? Pawła Pawła?
0: Ojejku, a teraz mnie zabiłeś, nie? Nie kojarzę.
1: Najlepsza historia opowiedziana przez Pawła Pawła.
0: No dobrze.
1: Brzmi jak Leonard Cohen. To jest tylko gitara.
0: Zaraz się okaże, że jednak znam, ale to muszę, bo z głowy teraz to naprawdę, to mi rzuciłeś kłodę, a ja się przewróciłem jak dziecko. Dobrze, to w trakcie utworu ja sobie wyszukam ten utwór i się okaże, czy znam faktycznie, czy nie. A teraz chciałem wprowadzić taki motyw... No właśnie mówimy, gramy tutaj o miłości, utwory, to mi się podoba, że tutaj w tej opowieści Pablo zostawił niedopowiedzenie na koniec, bo to nie jest utwór o miłości do końca szczęśliwej, brązowy i niebieski.

0: Schlagerziele.
1: Bardzo ładny rap.
2: Bardzo ładny, nie? To jest piękny wyraz miłości do własnego syna. Mapa Chile, Kamil Piwot.
1: Wiesz, że lubię Problem bardzo, nie?
2: No ja wiem.
1: Bo tam są fajne covery.
2: Swoją drogą, wiem, że nie o tym mówiłeś, ale już kiedyś robiłem z Mikołajem Pikarzewiczem audycję o najlepszych coverach. Ale myślę, że trzeba było powtórzyć.
1: Ja nawet zrobiłem kiedyś rapową audycję o coverach.
2: O,
1: jak to... zastępowałem kiedyś trap stację, także.
2: To jeszcze w takie można iść.
1: No oczywiście.
2: No dobrze. Ale to innym razem.
1: Bo innym razem, dokładnie.
2: Zbaczamy z tematu, a ja chciałbym jeszcze trochę pograć.
1: I ja też.
2: Ja mam długi utwór, więc się
1: lecimy.
2: Tak.
1: Zespół, który widziałem.
2: Brawo. Ja no, nie widziałem, no. Nie miałem okazji, niestety.
1: Ale miałem to szczęście, że akurat występował w Atlas Arenie, bo zazwyczaj występował ten zespół w małych miejscach, gdzie bilety były bardzo drogie.
2: No cóż, ale wiesz co, ja mam też takie gdzieś przeczucie z tyłu głowy, że Dead Can Dance po prostu bardzo ładnie brzmi na płytach i to też nawet wystarcza. Więc z płyty Into the Labyrinth, taki utwór, który nie rzuca się pierwszy na myśl, kiedy się myśli Dead Can Dance. Także brzmienie.
1: Bardzo dobrze.
2: No więc teraz sprawdzimy teorię, czy nikogo nie okłamałem.

0: Dead Can Dance, nie trzeba nic mówić.
1: No, bo wszystko zostało zaśpiewane. Ale to, co wspominaliśmy poza anteną, że Brendan Perry nigdy nie musi za bardzo podnosić głosu.
0: Nie.
1: Tylko jest takim tą siłą miękkości.
0: Siłą spokoju.
1: Tak, dokładnie. I to

śpię, więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.